Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską. Piosenka na stopę za niską. Piosenka podniesie ci ją. Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieładną piosenkę, na ładną, niewinną panienkę. Piosenka de son, la chanson. Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniak.

brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś, oj nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele.

0: Trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Halo, dziwo, mecenas się zgodził. Trochę byłem w szoku. Chyba się już spotkaliście. Normalnie odsyła wszystkich z kwitkiem. Zwłaszcza o tej porze.
2: Skołowana Lena nie wiedziała, co myśleć. Skoro prawnikiem rodziny jest brat Gubernatisa, to mieszka razem z Noa w tym domu. Nie potrafiła też zrozumieć, dlaczego ochroniarz odsyła ją do innej kancelarii. Wcześniej nie zastanawiała się nad tym, ale teraz dotarło do niej, że Noa faktycznie nie wykonał żadnego telefonu. Nie zawiadomił rodziny o zatrzymaniu. Skąd jego brat wiedział, w której komendzie go szukać? Im dłużej o tym myślała, tym bardziej była pewna, że coś tu śmierdzi. Za wszelką cenę chciała wejść do środka i to wyjaśnić.
1: Proszę za mną.
2: Z rozmyśleń wyrwał ją ochroniarz. Spojrzała na niego, ale nic więcej nie powiedział. Minę miał nieodgadnioną i była pewna, że nie traktuje jej jakoś szczególnie wrogo. Po prostu wykonywał swoje zadania. Taką miał pracę. Poprowadził ją niewielką alejką, zapewne bocznym wejściem. I na pulpicie między gęstym listowiem wpisał kod, który przykrył dłonią, chociaż starała się go podejrzeć. Magnetyczny zamek kliknął, a drzwi twierdzy de Gubernatisów stanęły przed nią otworem. Wyglądało na to, że strażnik nie pójdzie z nią, bo zatrzymał się w miejscu i dorzucił, jakby chciał dodać jej otuchy.
1: Proszę iść cały czas prosto. Mecenas po panią wyjdzie.
2: Przekroczyła próg i jej oczom ukazał się współczesny pałac. Inaczej nie dało się nazwać tej budowli. Trzykondygnacyjna, monstrualna bryła z podjazdem w kształcie okręgu z rondem wysadzanym białymi kwiatami. Plus dwa boczne skrzydła usytuowane prostopadle do budynku głównego utrzymane były w nowoczesnym stylu. Lenie zdawało się, że znajduje się przed nową wersją zamku Rothschildów. Z przodu hol był całkowicie oświetlony, jakby czekano na gości, ale pozostałe części rezydencji spowijała ciemność. Lena pojęła, że to na jej cześć zaplanowano światła na schodach wejściowych. Jakiś czas stała nieruchomo, poddając się oszołomieniu. Wreszcie na jej powitanie wyszedł mężczyzna w spranych dżinsach i granatowym polo. Na nogach miał zwykłe wansy, ale reszta jego garderoby z daleka śmierdziała gotówką. Poznała go od razu, chociaż ostatnim razem nosił garnitur i mimo wysokich zakoli na głowie zamiast tej imponującej blond grzywy u Noa wydał jej się teraz łudząco podobny do brata. Nie rozumiała, dlaczego wcześniej tego nie dostrzegła.
3: Aleksander de Gubernatis wyciągnął do niej dłoń, kiedy wspięła się po schodach.
2: Tknęło ją, że wtedy wcale się nie przedstawił. To dlatego miała prawo być w błędzie.
1: Nie spodziewałem się, że tak szybko znów się spotkamy, Leno.
2: Mów mi, Alek. Wbił świdrujące spojrzenie w jej zniszczoną czapkę z daszkiem, jakby chciał podejrzeć, co znajduje się pod spodem.
3: Tak przy okazji, ładnie ci w jasnych włosach. Jesteś fotogeniczna.
2: Cieszę się, że jesteś na bieżąco z działaniami policji. Mruknęła, starając się ukryć irytację, że nawiązał do konferencji prasowej, która była jej osobistą porażką. Nie chciała wcale przechodzić z nim na ty i nie podobało jej się, że tak szybko skrócił dystans.
1: Po prostu mam w biurze telewizor, rzucił. A w telefonie media społecznościowe.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

0: Ogłoszenie RMF Classic. W wakacyjnym gąszczu wydarzeń kulturalnych niełatwo się odnaleźć, ale spokojnie, pomożemy Wam.
1: Kierunek lato.
0: Przez całe wakacje będziemy rozdawać Wam bilety na koncerty. Znajdziecie nas na festiwalach, wystawach i premierach. Wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ciekawego. Kto wie, może zajrzymy też do Waszego miasta. No to jedziemy.
1: Kierunek lato. Wakacyjny magazyn RMF Classic.
2: Już dziś po 15:00.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Latem poranki płyną koncertowo przy wakacyjnym śniadaniu mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku Przemek Semczuk odkryje przed nami tajemnicę powstawania retrokiosku i zabierze nas na zlot kultowego Fiata 126P. Odwiedzimy też Poznań, Częstochowę i Łódź.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów od 7 w RMF Classic.
2: Łukasz Wojtusik, zapraszam.
3: Reklama.
4: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
5: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
6: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz. Tylko 5,49 za 1 kg. Aż 57% taniej. A mleko UHT 2% łaciate 1 litr. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
9: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
10: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
11: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowi.
12: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram z Kaufland Card Extra. A soczyste cytryny jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Gastorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
13: A w praktyce lepiej jechać do Gastoramy, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwrócą aż 200 zł na kupon. Akcja trwa od 19 do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
15: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie. Buty sportowe dziecięce ze świecącą podeszwą. 40% taniej. Tylko 35,99. Najniższa cena z 30 dni. 59,99.
16: Lidl, to się opłaca.
17: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
3: Po reklamie.
0: Przez cały dzień RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Latem poranki płyną koncertowo przy wakacyjnym śniadaniu mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku Przemek Semczuk odkryje przed nami tajemnicę powstawania retrokiosku i zabierze nas na zlot kultowego Fiata 126P. Odwiedzimy też Poznań, Częstochowę i Łódź.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów od 7 w RMF Classic.
2: Łukasz Wojtusik, zapraszam.
3: Reklama.
4: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlenchargepl. Orlen z energią.
5: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
6: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
7: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
8: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz markowe plecaki szkolne już od 65 zł. Znajdź idealny model i podaruj moc radości na nowy rok szkolny. Allegro.
9: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
10: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Teraz plecaki, worki i piórniki ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 22 sierpnia. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. W sumie najlepszy.
11: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz. Generali. Materiał marketingowy.
12: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
13: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
14: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
15: Orły oszczędzania stać na więcej,
16: bo w Auchan upolują super okazje. Jak filet z kurczaka aż 44% taniej, tylko 13,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. A przy zakupie plecaków, worków i piórników drugi tańszy produkt za pół ceny. I wiele innych promocji. Oferta do 19 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
0: Po reklamie. Z pozdrowieniami dla tych, którzy nie mogli nigdzie wyjechać. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

230 dzień roku, 18 sierpnia, wtorek. I do końca wakacji już niecałe dwa tygodnie. Nie jest tajemnicą, że szykujemy tutaj dla was od września sezon nowy, pełen radiowych przyjemności i nowości, ale na razie zbyt wiele szczegółów zdradzić nie może. No może nie mogę, może w przyszłym tygodniu. Przyjdzie na to czas. No za to obiecuję dziś wielokrotne spotkania z Przemkiem Semczukiem. Będziemy też w Poznaniu, będziemy w Łodzi, będziemy w Częstochowie, a muzycznie będzie jak? No pięknie, pięknie będzie. Przykład, egzemplum już teraz. Shade, by your side. Zawsze blisko was. RMF Classic, za 10.07.

0: Groźne dźwięki z Gwiezdnych Wojen, Skywalker Odrodzenie. John Williams jest autorem muzyki. Ważne fakty pierwsze. Już za chwilę będzie miał dla nas Mateusz Bożek. Dzień dobry, Mateuszu.
1: Mężuje się, dzień dobry, witam.
0: Co w faktach o siódmej?
1: No, sprawdzimy m.in. jak poszło polskim lekkoatletom na Mistrzostwach Europy w angielskim Birmingham. Mamy też smutne wiadomości niestety ze świata kina. Nie żyje wybitny polski aktor Jan Frycz. Miał 72 lata.
2: Reklama. Nowe historie, nowe emocje, nowe spojrzenie na operę. Operowe odkrycia. Szósty Festiwal Opery Współczesnej zaprasza na dwie prapremiery w Operze Wrocławskiej. 5 września Gen Om. Michała Siłkowskiego. O dążeniu do doskonałości i potrzebie miłości. 26 września i granie z potworami. Mateusza Ryczka. Świat VR spotyka słowiańskie legendy. Festiwal dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz budżetu gminy Wrocław. Sponsorem strategicznym Opery Wrocławskiej jest KGHM Polska Miedź S.A.
3: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone pizze Donatello. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kartą Moja Biedronka wszystkie soki, nektary i napoje Reviva. 2+1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie kawy Cafe d'Or. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 50% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A woda mineralna Muszynianka, dwa rodzaje, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Po reklamie.
0: 18 sierpnia, wtorek, jest siódma. Słuchacie RMF Classic, RMF Classic Warszawa. Pierwsze porannie fakty ma dla nas o tej porze Mateusz Bożek.
1: 21 osób rannych w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech wróciło już do Polski. Wieczorem rządowy samolot z pierwszą grupą poszkodowanych wylądował na lotnisku w Jasionce. W węgierskich szpitalach wciąż jest 18 poszkodowanych. 5 osób zostało wypisanych i zabranych przez rodziny do Polski. Tymczasem na Węgrzech wciąż pracuje polski zespół śledczych. O szczegółach reporter RMF FM Michał Krasoń.
8: Prokuratura z Krosna zwróciła się do węgierskich śledczych o możliwość udziału w prowadzonych przez nich czynnościach. Zgoda została udzielona. Wczoraj polscy śledczy uczestniczyli m.in. w ponownych oględzinach autokaru, mówi Marta Kolendowska-Matejczuk z krośnieńskiej prokuratury.
9: Prokuratura okręgowa w Krośnie zawnioskowała o dostarczenie dokumentacji dotyczącej tej katastrofy, w szczególności protokołów oględzin autokaru i miejsca zdarzenia, ale także dokumentacji medycznej w zakresie ustalenia przyczyny zgonu pokrzywdzonych.
8: W tej sprawie osobne śledztwa prowadzą obecnie polska i węgierska prokuratura. Ostatecznie jednak postępowanie będzie mogła prowadzić tylko jedna strona. To, która prokuratura przejmie całe śledztwo, zostanie ustalone w najbliższych dniach.
1: Do tragicznego wypadku doszło w nocy z soboty na niedzielę. Autokar z prawie 60 osobami na pokładzie wjechał do rowu, po czym przewrócił się. Zginęło 12 osób, 10 odniosło poważne obrażenia. Pozostali byli lżej ranni. Przez lata zachwycał widzów zarówno na scenie, jak i na ekranie, tworząc wyraziste, głębokie kreacje. Zmarł wybitny polski aktor Jan Frycz. Miał 72 lata. Był wielkim i inspirującym aktorem, wspomina Jan Englert, aktor, reżyser i wieloletni dyrektor Teatru Narodowego w Warszawie.
10: Janek Frycz pracował ze mną nie tylko jako kolega aktor, ale także w relacji reżyser, aktor i dyrektor, aktor. I we wszystkich tych relacjach znajdowaliśmy porozumienie. Właśnie między innymi dzięki jego niezwykłości, bo wybaczało mu się wszystko, ponieważ był wielki, ponieważ był nieomylny, ponieważ myślał w sposób niecodzienny.
1: Jan Frycz w ostatnich latach zmagał się z ciężką chorobą. Mimo to pozostawał aktywny zawodowo. Ponad 1000 razy musieli interweniować strażacy w związku z gwałtownymi burzami, które wczoraj przeszły nad południową częścią kraju. Najczęściej na Śląsku, Dolnym Śląsku i w Małopolsce. Doszło do wielu podtopień, a szkody materialne są znaczne. Dziś czeka nas ochłodzenie. Termometry pokażą do 21 stopni na zachodzie. Możliwy też przelotny deszcz. W drugiej połowie tygodnia czeka nas jednak poprawa pogody.
11: Temperatury będą wyższe, szczególnie na południu naszego kraju, gdzie mogą wynosić do 25, nawet 30 stopni i taka aura będzie towarzyszyła do końca tego tygodnia.
1: Tłumaczył Piotr Szuster z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
2: Fakty o poranku w RMF Classic.
1: Polscy lekkoatleci zajęli 18 miejsce w klasyfikacji medalowej Mistrzostw Europy w Birmingham. Bywało lepiej, ale trzeba dostrzegać pozytywy, ocenia w rozmowie z RMF FM srebrna medalistka, biegaczka Natalia Bugowiecka.
12: No zabrakło trochę tego złotego medalu, nie będę ukrywać, że na pewno chcieliśmy jakieś złoto przywieźć, ale jest więcej niż w Rzymie, więc myślę, że to jest pewien progres i tego trzeba się na pewno trzymać. Myślę, że tutaj chłopaki się trochę muszą wziąć do roboty, bo ewidentnie jakby damska część reprezentacji jest górą.
1: Z 8 polskich medali w Birmingham aż 7 wywalczyły panie. Do tego mieliśmy brąz naszego płotkarza Jakuba Szymańskiego. W weekend na Śląsku kolejne lekkoatletyczne emocje. 17 Memoriał Kamili Skolimowskiej. Liczymy oczywiście na kolejne medale naszych biało-czerwonych.
0: Mam nadzieję, że my będziemy się przez cały poranek, Mateuszu, sprawowali na medal, jako panowie.
1: Kiedyś się nie sprawowaliśmy?
0: Dobrze, będziemy w takim razie podtrzymywali dobrą pasę.
1: Dokładnie tak.
0: Z faktami wracamy do was o 8:00 i teraz zerkamy do pogody. Trochę już Mateusz o tym mówił. Deszczowy poranek na wschodzie Polski mamy. Gęste, ciemne chmury od Suwałk przez Lublin po Rzeszów. Padać rano może na Mazowszu i w Świętokrzyskiem. Przejaśnienia teraz głównie na krańcach zachodnich. A temperatura od 11 do 15 stopni. W Trójmieście 15, najchłodniej na Podhalu, w Zakopanem 11. Dziś 22-23 stopnie maksymalnie. 4 minuty po 7:00, wakacyjne śniadanie mistrzów. Czas zacząć, zapraszam więc do stołu. Proszę się rozsiąść, rozgościć. Do 11:00 jesteśmy razem w RMF Classic. Łukasz Wojtusik, dzień dobry.
13: Dzień dobry. Co słychać?
0: Imieniny obchodzą Ilona i Helena, drogie panie najlepszego. 22 lata temu pierwsze złoto dla Polski w pływaniu zdobyła Motylia, Otylia Jędrzejczak. Więcej historii z przeszłości dzisiaj będą mieli dla nas w Smaczkach Historycznych Maciej Korkuć i w kiosku Retro Przemek Semczuk. A w kalendarzu też dzisiaj urodziny Romana Polańskiego, reżysera z Oscarem za pianistę. Ja mam ciągle na liście film pana Romana, do którego chcę wrócić i tym filmem jest Chinatown. A co w poranku nas czeka? Będzie historia mrożka i będą kotlety, to za chwilę. Wielokrotnie pojawi się u nas Przemek Semczuk. Dzięki niemu sprawdzimy, jak wielu fanów w Polsce ma nadal mały Fiat. I przyjrzymy się połączonej Częstochowie.
2: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. O świecie ze smakiem.
0: 200 lat temu połączonej, a skoro pojawił się temat urodzinowy pana Romana, to niech pojawi się temat z pianisty.

0: You get it. Wy też to macie wspólnie ze mną. Poranek, wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Pisarz znany teraz i matura zdana.
1: Smaczki historyczne Macieja Korkucia.
2: Dzisiaj będzie smak zemsty na matematyce. Sławomir Mrożek, znany wszystkim, opowie nam o swoich pierwszych chwilach dorosłości po zdaniu matury. Orłem w szkole w Liceum Nowodworskiego w Krakowie delikatnie mówiąc nie był. Nie bardzo też wiedział, co ma ze sobą zrobić. Posłuchajmy. Maturę zdałem 19 maja 1949 roku. Ledwo przelazłem na drugą stronę dojrzałości. Ogólna ocena mojego egzaminu brzmiała dostatecznie. Przypisuję to coraz większemu zaniedbaniu w nauce, a jednocześnie moim coraz bardziej histerycznym na to reakcjom. Dręczyło mnie pytanie, co zrobię, jeśli nie zdam matury. Jednak na to, żeby po prostu się uczyć i zdać, nie miałem siły. A z drugiej strony bardzo liczyłem na świadectwo dojrzałości. To oznaczało wolność przecież. To też sukces powitałem niedowierzaniem, a potem nieprzytomną radością. Jak dalece zaszła moja radość, świadczy pewien fakt, wprawdzie dziecinny, ale spontaniczny. Po ogłoszeniu wyników poszliśmy z Leszkiem Herdegenem, z którym się wtedy przyjaźniłem, do jego domu. Usiedliśmy w jego gabinecie i staruszka niania przyniosła kotlety schabowe. W jednej chwili olśnił mnie pomysł, żeby się zemścić za długie lata udręki szkolnej. Jak się zemścili? No cóż, jeszcze z dorosłością nie było im chyba całkiem po drodze. Mrożek opisuje. Gdy tylko niania odeszła, zostawiając nakrycia na stole, natychmiast pochwyciliśmy nasze zeszyty od matematyki, już bezwartościowe naszym zdaniem, i odbiliśmy na kartkach tłuste plamy z kotletów. To miała być nasza zemsta. To chyba była, skoro Mrożek pamiętał to aż tak wyraziście kilkadziesiąt lat później. Dodawał, chciałoby się rzec, że wolność nie jedno ma imię, ale dorosłość się o nich upomniała. Przez miesiąc chodziliśmy wprawdzie w kółko oszołomieni wolnością, ale jak pisze, zacząłem pojmować, że poza uwolnieniem raz na zawsze z lekcji szkolnych, w moim życiu mało co się zmieniło. Moje kłopoty pozostały te same, co przedtem.

0: 20 po siódmej, fragment z koncertu skrzypcowego De Dur od pana Vivaldiego, taki poranny prezent. A ja mam dobre wiadomości dla kierowców w Wielkopolsce oraz dla rowerzystów w Krakowie, też nie najgorsze.
1: Wakacje za kierownicą.
0: Dobra wiadomość dla kierowców w Wielkopolsce. Zakończyła się największa inwestycja drogowa w historii powiatu poznańskiego. Do użytku oddano tam 9-kilometrową trasę łączącą Borówiec, Koninko i poznańskie Krzesiny. Kluczowym elementem jest tam nowy wiadukt nad torami w Koninku, który ma zakończyć problem uciążliwych korków. W ramach inwestycji powstały też ronda, mosty oraz infrastruktura dla pieszych i rowerzystów. Przenosimy się do Krakowa. Tu od weekendu rowerzyści mogą korzystać z drogi rowerowej na północnej stronie mostu Grunwaldzkiego od strony Wawelu. W rejonie dawnego zaplecza budowy obowiązują jeszcze objazdy związane z pracami porządkowymi. Zmiany mają potrwać około 3 tygodni i są związane z kończącym się remontem mostu.

0: James Newton Howard, After Earth. Z nami oglądacie świat, RMF Classic, wakacyjne śniadanie mistrzów. Za chwilę przyjrzymy się temu, co na pogodowych mapach. Potem prawdziwa gwiazda u nas się pojawi, Harry Styles. Przy jakiej produkcji pojawiła się jego kompozycja? O tym też wam za chwilę opowiem, a potem świat jeszcze będziemy ze Zbigniewem Wodeckim oglądać między innymi.
1: Reklama.

0: Teraz pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: bilet na santago.com, baw się jak w tropikach i nie przepłacaj już tego lata. Kupując z dwutygodniowym wyprzedzeniem, oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Po reklamie.

0: Prognoza pogody w RMF Classic.
1: Dzisiaj 22-23 stopnie maksymalnie i najcieplej ma być na Mazowszu i w Małopolsce. Sporo deszczu się nam zapowiada. Dzisiaj i jutro również rano intensywnie padać może na przykład na krańcach wschodnich. Teraz od 11 do 15 stopni w naszym pięknym kraju nad Wisłą. Tymczasem 7:31 nam się zrobiła, a to oznacza, że dobra muzyka powinna się u nas już o tej porze pojawić. Sing Out of the Times. I obiecany pan Harry Styles wchodzi na scenę wakacyjnego śniadania mistrzów, a to piosenka, która oczywiście pojawiła się w filmie Projekt Hail Mary.

0: Wakacyjny pasaż ekonomiczny w RMF Classic.
1: Przypominam, od początku tygodnia kierowcy mogą liczyć na tańsze paliwo dzięki rządowemu pakietowi ceny paliw niżej, popularnie zwanemu CPN. Zgodnie z poniedziałkowym obwieszczeniem ministra energii, dziś benzyna 95 kosztuje nie więcej niż 6,41 zł za litr, benzyna 98 7,20, a olej napędowy 7,37 zł. Tymczasem coraz więcej Polaków wybiera pracę na własny rachunek. Kusi nas przede wszystkim niezależność. Najnowsze badanie Krajowego Rejestru Długów pokazuje, że ponad połowy mikroprzedsiębiorców największą zaletą przeprowadzenia się na swoje, prowadzenia własnej firmy jest możliwość samodzielnego decydowania o czasie pracy. Jednak ta swoboda ma swoją cenę. Aż 41% właścicieli najmniejszych firm nie wie, ile zarobi w kolejnym miesiącu, a co trzeci przyznaje, że towarzyszy mu stres i brak poczucia bezpieczeństwa finansowego. Do tego dochodzą wysokie podatki, rosnące koszty działalności, no i jeszcze częściej problemy z terminowym otrzymywaniem płatności od kontrahentów. O jasnych i ciemnych stronach opowiadamy właśnie w dzisiejszym pasażu ekonomicznym prowadzenia mikrofirm, no a dla mikrofirm często rozliczających się z innymi kontrahentami w różnych walutach, ważne jest to, co na rynku walut się dzieje. Euro po 4,30, czyli dość stabilnie, za dolara płacimy 3,71 zł, funt brytyjski po 5 zł 3 grosze, a frank szwajcarski po 4 zł 59 groszy.
0: Wakacyjny pasaż ekonomiczny w RMF Classic.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Afryka, Sarah Klass. 10 minut brakuje do 8.
1: Brzmienie lata w RMF Classic.
0: Wakacje to taki czas, kiedy oczywiście można zaszaleć, ale można też szukać miejsc z ciszą. No, taką jak ta chociażby. Z dala od zgiełku pracy, z dala od miasta. Miejsca, gdzie znajdziecie ciszę latem. Może macie jakieś historie związane z ciszą, z miejscami, w których jest naprawdę spokojnie, cicho, nic nie przeszkadza. Zbieram w tym tygodniu wasze opowieści z ciszą w roli głównej w naszej zabawie brzmienia lata. Ciszą dominującą, ujmującą, usypiającą. Lukasz.wojtusik@rmfclassic.pl. Ja sam przyznaję szczerze, że ciszę wieczorem uwielbiam na ganku na wsi, taką błogą ciszę. A w nocy z kolei przed snem orientuję się bardzo często na tej wsi, że jest tak cicho, że aż strach. Tak. Najlepsze opowieści, najciekawsze, najfajniejsze zgarniają ode mnie bidon z logo RMF Classic.
1: Brzmienie lata.

0: Mission Impossible, Lalo Schifrin za 3:02 już, 8:00, wtedy kolejna porcja faktów. Mateusz Bożek wie co w faktach.
1: Dokładnie tak, w faktach między innymi dobre i złe wieści jednocześnie z tenisowego turnieju w Cincinnati. Iga Świątek melduje się w 4:00 rundzie, z kolei Maja Chwalińska niestety odpadła. O szczegółach powiem za chwilę.
2: Reklama.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: biletnasantago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
2: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
1: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
2: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
1: Czyli?
2: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: W Leroy wałkujemy temat farb. To dobry czas na szybki letni remont, bo teraz 150 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 500 na farby ścienne wydajesz. Duży wybór. Miksuj dowolnie farby białe, kolorowe, gotowe i z mieszalnika. No to pędzel w dłoń i po farby do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: Po reklamie.
6: Jest 8, słuchacie RMF Classic, RMF Classic Warszawa. Fakt o tej porze ma dla nas Mateusz Bożek.
7: Połamane drzewa, zalane posesje i ponad 1120 interwencji. To była pracowita doba dla strażaków w związku z gwałtownymi burzami. Najwięcej pracy funkcjonariusze mieli na południu i południowym zachodzie Polski. W województwach śląskim i dolnośląskim strażacy interweniowali ponad 550 razy. Groźnie było także w Małopolsce, ponad 200 wyjazdów. Tam w wyniku burz ucierpiały dwie osoby.
8: W większości interwencje to dotyczyły usuwania wiatrołomów, czyli przewróconych drzew, połamanych gałęzi, jak również wypompowywania wody z zalanych posesji oraz pomieszczeń.
7: Relacjonował rzecznik Państwowej Straży Pożarnej starszy kapitan Wojciech Gralec. Ostrzeżenia przed gwałtownymi burzami powoli wygasają, jednak o poranku strefa opadów może jeszcze przechodzić nad Pomorzem i nad Podlasiem. Rządowym samolotem wróciła wczoraj do Polski pierwsza grupa pielgrzymów, którzy ucierpieli w niedzielnym wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Przypomnę, 21 osób dotarł na lotnisko w podrzeszowskiej Jasionce, gdzie był reporter RMF FM Dominik Smaga.
9: Z tych 21 osób aż 16 nie wymagało hospitalizacji i zabrali ich do domów bliscy. Pozostałych 5 karetki zabrały do rzeszowskich szpitali.
10: Na oddział ortopedii i chirurgii ogólnej.
9: Mówi wojewoda Teresa Kubas-Huli, zapowiada, że kolejni ranni będą zabierani samolotem do Polski, gdy pozwoli na to stan ich zdrowia. Do transportu pacjentów leżących gotowe są dwie wojskowe maszyny, samolot i śmigłowiec. W szpitalach na Węgrzech leży wciąż 18 osób, 5 wypisanych. Pisano i przekazano rodzinom, które same się nimi zajęły. Zagrożone jest wciąż życie 2 pacjentów. Z kolei z 12 ofiar śmiertelnych formalnie zidentyfikowano 7. W przypadku 2 kolejnych konieczne będzie okazanie ich bliskim, którym wojewoda ma zapewnić transport.
7: Kierowca autokaru został zatrzymany przez węgierską policję. Prawdopodobnie dziś stanie przed sądem. Dotychczasowe ustalenia wskazują, że zasnął w trakcie jazdy. Litr benzyny 95, nie więcej niż 6 zł 41 groszy, a oleju napędowego 7,37. Dziś drugi dzień obowiązywania pakietu ceny paliwa niżej.
11: Akurat jadę w trasę, więc dla mnie to jest rewelacyjne.
12: Pewnie, że różnica jest, bardzo duża różnica jest. 90 groszy. Tylko się dziwię, czemu tego nie zrobili prędzej. Powinni zrobić ludziom prędzej, to tak, a nie na powrót.
13: Zawsze parę litrów do przodu.
7: Mówili kierowcy na stacji benzynowej w Szczecinie. Program CPN będzie obowiązywał do końca wakacji.
14: RMF Classic. Poznaj fakty.
7: Iga Świątek awansowała do 4. rundy turnieju WTA w Cincinnati. Polka nie najlepiej rozpoczęła spotkanie z Mario Sakkari, przegrała w pierwszym secie 4-6. W 2 kolejnych partiach Świątek całkowicie przejęła kontrolę nad meczem. Wygrała całe spotkanie 4-6, 6-1, 6-1. To kolejne zwycięstwo obrończyni tytułu po triumfie w Toronto. Trudno to analizować. Szczerze mówiąc, czułam, że w pierwszym secie grałam całkiem dobrze. Czasem po prostu brakowało precyzji. Naprawdę chciałam zacząć ją naciskać, żeby nie miała tyle okazji, by naciskać mnie. Cieszę się, że w drugim secie to zaczęło działać, mówiła Iga Świątek. W 4. rundzie rywalką Polki będzie francuska Diane Paris. Maja Chwalińska niestety odpadła w 3. rundzie turnieju w Cincinnati. Polka przegrała z rozstawioną z numerem 14 Dianą Schneider 2-6, 6-7.
6: Kolejna porcja faktów od Mateusza o 9:00. My teraz zerkamy do pogody. Sprawdzamy, co na pogodowej mapie dzieje się i co wydarzy się. Upał nam wyraźnie odpuścił dziś i jutro po południu. Powyżej 20 stopni, ale nie będzie to bardzo wysoka temperatura. Nie ma co liczyć na 29 stopni na przykład. Dziś wtorek i maksymalnie 23 stopnie. To po południu w Małopolsce i na Mazowszu. Teraz od 12 do 16 stopni. 4 po 8. Co tam, panie, w poranku? Nieustająco dobrze i nieustająco na bogato. Przed 9:00 Przemek Semczuk opowie nam o kulisach swojego wakacyjnego projektu, co się zowie Retrokioski, którego zawsze po 9:30 słuchamy w poranku. Sprawdzimy też dziś, jak przebiegł casting do musicalowej Krainy Lodu w Łodzi i zajrzymy do Częstochowy, która świętuje 200 lat połączenia starej i nowej Częstochowy.
14: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Słodki smak lata.
6: Do 11:00 poranek w RMF Classic. Łukasz Wojtusik, będę wam towarzyszył, a nam towarzyszy Walkiria. Cwał Walkirii konkretnie, od pana Wagnera.

0: wakacyjny przegląd prasy w RMF Classic.
1: Co dzisiaj w gazetach, w zasadzie w każdym dzienniku, ważne wspomnienie wybitnego polskiego aktora teatralnego, filmowego, Jana Frycza, na przykład w Wyborczej takie obszerne wspomnienie znajdziecie, a my zmieniamy gazetę. Sprawa, która dotyczy nas wszystkich teraz, wśród polityków koalicji rządzącej narastają wątpliwości, które dotyczą funkcjonowania systemu kaucyjnego. Posłowie koalicji i lewicy podkreślają, że nie chcą likwidacji systemu, ale chcą dyskusji, jak ten system usprawnić. Konfederacja na przykład z kolei chciała likwidacji całego systemu. No, sporo osób wskazuje, że problemem są długie kolejki do automatów, problemy z bonami na zwrócone opakowania oraz niejasności związane z pobieraniem kaucji. To tylko czubek góry lodowej. Temat trafił do Sejmu, a także za sprawą interpretacji poselskich oraz projektu Konfederacji zakładającego zniesienie systemu, no w ogóle do dużej dyskusji. I więcej na ten temat znajdziecie w Rzeczpospolitej dzisiaj. Tymczasem coraz więcej Polaków dojeżdża do pracy po kilka godzin dziennie. Newsweek sięga po dane CBOS, z których wynika, że pokonujemy coraz większe odległości między domem a pracą czy szkołą. Na przykład takich osób, które jadą po 50 km i więcej, przybywa. W 2007 roku to były 3% badanych, a teraz jest to już 7%. Jedziemy tak daleko za pracą, ponieważ jest jej po prostu więcej w dużych miastach, w dużych ośrodkach, takich jak choćby Kraków czy Warszawa. Eksperci radzą, byśmy jednak rozwijali lokalne i regionalne rynki pracy. Po co? No, żeby wspierać małe i średnie miasta. Ponieważ cena, którą zapłacimy za dalekie dojazdy, jest wysoka. Rafał, który dojeżdża z Ostrowca do Warszawy, spędza w podróży aż 3 godziny w jedną stronę. No i przez to ma mniej czasu na przykład dla rodziny. Mówi wprost, że taki tryb życia może się skończyć albo rozwodem, albo zawałem. Gorzka to konstatacja i więcej takich historii z dojazdu do pracy, czasami długiej drogi, znajdziecie w najnowszym Newsweeku.
0: Lato na szpaltach gazet. Wakacyjny przegląd prasy w RMF Classic.

0: 8.21, słuchacie wakacyjnego śniadania mistrzów w RMF Classic, a my połączymy Częstochowy dwie, starą i nową. 200 lat temu to się stało, zostały Częstochowy połączone z okazji jubileuszu. Jutro z kolei zostaną otwarte dwie wystawy przypominające o tej historii. Jedna z nich w opracowaniu Archiwum Państwowego w Częstochowie nosi tytuł Podniesiona do miast wielkich. Jej otwarcie przy Placu Biegańskiego, a na wystawie zobaczymy najciekawsze dokumenty związane z połączeniem miast. Sporo archiwaliów też ma się pojawić.
1: Jeśli my teraz weźmiemy sobie plan Częstochowy z 1823 roku, a w zasadzie dwóch Częstochow, i nowej, i starej, to będziemy widzieć, że to są zupełnie dwa odrębne ośrodki miejskie, które za dużo nie łączyło. A jeśli weźmiemy kolejny, na przykład za 40., to on pięknie już obrazuje, jak ta aleja się prezentowała, jak one zostały połączone i jak już tych część placów wyznaczonych przy głównej arterii miasta zostało zabudowanych.
0: Taka opowieść od dr Alicji Adamus-Kowalik, kuratorki wystawy, którą już jutro będzie można zobaczyć przy Placu Biegańskiego, a z Alicją Adamus-Kowalik rozmawiała nasza reporterka Ewelina Bekus.
2: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Smaki i smaczki.

0: Spider-Man. Bez drogi do domu. 8:27. Na drogę do pracy zabierzcie od nas po pierwsze prognozę pogody, a po drugie fantastyczną kompozycję pewnego duetu, do którego lubię wracać.
1: Reklama.

0: VivoBook 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser żółty, różne rodzaje, 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie trzech. Cena sprzed obniżki 6,49. A kawa mielona Woseba, Mokka Fix Gold, 500 gramów. Teraz tylko 11,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 35,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Po reklamie.

0: Prognoza pogody w RMF Classic.
1: Bardzo powoli, ale rośnie nam temperatura, zrobiło się po prostu cieplej. Dziś maksymalnie 23 stopnie, chociaż, no, jak słyszycie, po 23 stopniach to nie będzie bardzo gorąco. Dzisiaj przynajmniej. Jutro zresztą też. Teraz 12 stopni w Suwałkach, 15 w stolicy, 16 nad morzem. Najładniej jest na krańcach zachodnich, tam przejaśnienia. W centrum trochę deszczu, na południu i na wschodzie też jeszcze miejscami deszczowo. Obiecałem bardzo przyjemny duet, do którego wracam. No wracam do ich koncertowych płyt, na przykład Paul Simon, Art Garfunkel. No i zapraszamy panią Robinson. Proszę siadać i opowiadać. A za chwilę opowiadał u nas będzie kolejny gość, Przemek Semczuk, historię.

0: Niezła historia.
1: Będzie radio od kuchni. Przemek Semczuk z nami. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Przemek, dziennikarz, pisarz, człowiek wielu profesji, a wakacyjnie również nasz człowiek od przeglądu prasy zamierzchłej. No i to ważne pytanie, bardzo trywialne, musi się pojawić. Jak pan to robi? Kto panu pisze teksty, kto muzykę? Jak pan tych gazet szuka, z których potem powstaje RetroKiosk, którego słuchamy po 9:30?
2: No sam robię. Przecież nie powiem, że ChatGPT.
1: Kwerenda biblioteczna.
2: Ale rzeczywiście, zaczyna się wszystko w bibliotece. Trzeba pójść, wyciągnąć stare gazety. To są takie ogromne tomiszcza, no bo pamiętamy, że gazety wtedy miały duży format. Wyjąć ich, no, kilkanaście takich wielkich tomów.
1: Ale co, białe rękawiczki?
2: Nie, absolutnie nie. No, znaczy fakt, ręce się bardzo brudzą i tak po godzince, dwóch godzinkach kartkowania to się ma czarne ręce, bo ta farba drukarska wtedy bardzo była taka kiepska, zostaje. No i się kartkuje gazety. Ja w tej chwili już robię też tak, że po prostu fotografuję sobie całe strony tych gazet, a później obrabiam to już w domu. Siedzę wygodnie w fotelu i czytam stare gazety. Strona po stronie przeglądam wszystkie informacje i wybieram sobie, zaznaczam to, co było najciekawsze.
1: Mógłbyś od razu, robiąc te zdjęcia, na przykład, nie wiem, złapać jeszcze taką fuchę jako mistrz digitalizacji.
2: Właściwie tak, można by, ale to widzisz, lubię robić dwie rzeczy na raz i to jest taki recykling od razu, bo ja tak przygotowuję kiosk retro, ale od razu trafiam informacje lotnicze, bo przygotowuję książkę o historii lotu i katastrof lotniczych. Przygotowuję
1: w
2: też...
1: W Polsce?
2: Tak, w Polsce. Zbieram też materiał do historii fabryki FSO w Warszawie, na Żeraniu, więc też się trafiają fantastyczne rzeczy. No i oczywiście wszystkie kryminalne historie, które mnie najbardziej interesują, też się trafiają. I tego jest naprawdę ogromna ilość.
1: Czy trafiasz też na takie historie z rodzaju nie do wiary, bo kiedy słucham RetroKiosku, to o niektórych rzeczach myślę sobie śmieszne, zabawne. Trudno uwierzyć, nie?
2: Ale rzeczywiście, to tego no, codziennie takich zastanawiających rzeczy są tysiące. No później, jak się to już przeczyta, zaznaczy, no to trzeba siąść i napisać. I to jest takie pisanie kreatywne, no bo tutaj nie da rady opisywać całości tego, co było zawarte w tych informacjach. Trzeba z tego zrobić, no właśnie, coś, co będzie brzmiało ciekawie, dodać też pewien komentarz, bo my nie wszystko rozumiemy.
1: Tak.
2: Musi być to tło, wyjaśnienie. Mówimy, bardzo często padają ceny. Ja dlatego bardzo często dodaję, ile w danym roku wynosiły średnie zarobki. Czy to było dużo, czy mało? No i na koniec trzeba to nagrać. Ja akurat nagrywam w studio u siebie.
1: I tutaj się zatrzymajmy. Co znajdzie się dzisiaj w naszym kiosku retro, to po 9:30 się okaże. Przemek Semczuk z nami. Wielkie dzięki.
0: Wakacyjne śniadanie mistrzów. Program pełen pogody ducha.

0: Reklama.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie wielopaki lodów Bongelati i Gelatelli. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. A dodatkowo Pepsi Regular XXL 2,5 litra, tylko 7,69 za butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: końcówka z kultowego serialu, który się zakończył jakiś czas temu, ze Stranger Things. A u nas cały czas trwa nieustająco wakacyjne śniadanie mistrzów, a w nim kolejna odsłona naszej zabawy.
1: Brzmienie lata w RMF Classic.
0: No podchwytliwie w tym tygodniu się zrobiło, bo pytam was w zabawie brzmienia lata o to, jak brzmi cisza wakacyjnie, letnio. Krótka, przyjemna historia wakacyjna z ciszą w roli głównej. Taki mail od Tomka przyszedł. W tym roku na północy kraju byłem na rowerach. Chciałem pojeździć, zobaczyć trochę miejsc, których jeszcze nigdy w życiu nie widziałem, zobaczyć piękną Polskę i to się udało. Dwa dni wypadły mi nad jeziorem Harzykowskim. Znalazłem tam miejsce do siedzenia wieczorem, bez odgłosów zewnętrznych, tak pisze Tomek, tylko plusk wody od czasu do czasu i szum. No i zasnąłem. I obudziłem się rano. I tak przypomniałem sobie, że cisza ma swoje brzmienie unikalne, bo obudziłem się po kilku godzinach. Tomku, no to trzeba było wysłać do mnie lokalizację, bo ja bym chętnie po pięciu porankach od 6:50 do 11:00 znalazł takie miejsce, gdzie można bez problemu w ciszy zasnąć. Dobrze, żartuję, mam takie miejsce w swoim życiu, a wam takich miejsc mnóstwo życzę, tobie Tomku również, znalezienia kolejnych z bidonem RMF Classic również, który do ciebie powędruje. Czekam na wasze letnie historie z ciszą w roli głównej. Łukasz.Wojtusik@rmfclassic.pl

0: Scott Joplin i jego klasyk na 3 minuty przed 9, a w Śniadaniu Mistrzów o 9 punktualnie kolejna porcja faktów. Mateusz Bożek wie, co w faktach.
1: Dokładnie, zainspirowałem się Łukaszu Śniadaniem Mistrzów w faktach RMF Classic. Duża ryba i ciepłe lody w kształcie świnki. A chodzi o pewne dzieło, które wspólnymi siłami będą tworzyć mieszkańcy Szczecina.
0: Bardzo mnie to ciekawi, w jaki sposób się zainspirowałeś. Świnka, lód, dobra.
1: Dokładnie tak, bądźmy innowacyjni. Ciepłe lody na śniadanie.
0: Dobrze, w takim razie chętnie skosztuję po śniadaniu, a na fakty zapraszamy za chwilę.
2: Reklama. Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
3: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
4: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
7: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
6: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
7: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
6: Czyli?
7: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
9: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC. Po reklamie.
0: Jest 9, są fakty w RMF Classic, RMF Classic Warszawa. Mateusz Bożek.
1: W węgierskich szpitalach wciąż przebywa 18 osób rannych w niedzielnym wypadku na autostradzie M3. Lekarze w Miszkolcu walczą o życie najbardziej poszkodowanych osób. Co wiadomo o ich stanie zdrowia? O tym specjalny wysłannik RMF FM Paweł Konieczny.
10: Przebywają one pod opieką stałą medyków na intensywnej terapii, traumatologii i neurochirurgii. Stan kilku osób nadal nie jest stabilny.
11: Jeżeli chodzi o taki stan bezpośredniego zagrożenia życia, to są, na pewno możemy mówić o około 5 osobach. Tak? To są głównie osoby właśnie znajdujące się tutaj w tej miejscowości, w tym szpitalu. Są to 3 osoby w bardzo ciężkim stanie, 2 w stanie poważnym, których stan może się pogorszyć. Na ten moment jest stabilny, ale może ulec pogorszeniu.
10: Mówił Michał Hampel, zastępca szefa zespołu pomocy humanitarno-medycznej. Polscy medycy dotarli do wszystkich poszkodowanych w niedzielnym wypadku. Jeśli stan zdrowia kolejnych osób się poprawi, na najbliższe dni planowane są kolejne transporty poszkodowanych.
1: Ukraina jest zainteresowana przekazaniem przez Polskę wyremontowanych MiGów 29, mówił w RMF FM ambasador Wasyl Bodnar.
12: Sytuacja jest taka, że po analizie przeprowadzonej przez grupę inspektorską okazuje się, że te samoloty może się nadają do latania, ale do strącania dronu i do walki bezpośredniej potrzebują pewnej modernizacji.
0: Kto ma zapłacić za remont w takim razie?
12: Poszukujemy środki zewnątrz.
1: A jak wyjaśnia ambasador, w zamian za samoloty Ukraina ma przekazać Polsce drony, a nie technologie dronowe. Ostrzegamy teraz kierowców przed utrudnieniami na autostradzie A2 między węzłami Konin Wschód - Modła. To w Wielkopolsce. W kierunku Poznania osobówka zderzyła się z busem. Zablokowany jest tam prawy pas. Szef dyplomacji Watykanu, arcybiskup Paul Richard Gallagher, w przyszłym tygodniu odwiedzi Moskwę. Taką informację przekazała włoska agencja ANSA. Celem wizyty jest ocena sytuacji przed planowaną na wrzesień podróżą do Rosji specjalnego wysłannika papieża do spraw Ukrainy, kardynała Matteo Zuppiego. Watykan chce sprawdzić stanowisko Rosji w sprawie wojny w Ukrainie, aby mieć pewność, że wizyta Zuppiego przyniesie konkretne rezultaty i nie doprowadzi do dyplomatycznego impasu. W lipcu arcybiskup Gallagher, jak i kardynał Zuppi odwiedzili Kijów.
2: Są i takie fakty.
1: Duża ryba, ciepłe lody w kształcie świnki i słonecznik pakowany w gazetę. Między innymi takie elementy pojawią się na mozaice, którą przez najbliższe dni będą tworzyć wspólnymi siłami mieszkańcy Szczecina. Gotowa praca zawiśnie na jednym z miejskich osiedli.
13: Wygrał właśnie wzór, na którym widzimy siatę zakupową.
14: Chyba będzie taka bardzo barwna mozaika.
13: Tak, będzie kolorowa, na pewno będzie cieszyć oko.
14: Na górze ryba i tutaj jeszcze co mamy? Jabłko, lód świnka. Lizaki,
15: salcesy. Kiedy przeczytałam, że jest właśnie możliwość, żeby spróbować, to pomyślałam sobie, że to fajne okazje. Moim głównym dylematem to jest to, jak przycinać te kawałki tak, żeby właśnie, żeby dopasować do projektu.
14: Czy ma pani jakiś element, który szczególnie by chciała zrobić?
15: Lubię błękit, więc myślę, że skoncentruję się na tle tej torby na zakupy.
1: Usłyszała reporterka RMF FM Anna Pałamar od autorki projektu Marty Marianny Kubiak i uczestników warsztatów mozaikowych. A dołączyć może każdy. Bezpłatne warsztaty w Centrum Solidarności Stocznia w Szczecinie potrwają do przyszłego piątku.
0: Pojawił się wątek zakupowy i właśnie przypomniałeś mi, że jeszcze zakupy mnie dzisiaj czekają.
1: Mnie też.
0: No to jest nas dwóch, także tak. Podwójnie dobre będą fakty o 10:00. Ja mam fantastyczny mail od słuchacza, o tym za chwilę. Teraz od 12 do 18 stopni, 12 na Podhalu, 18 w Trójmieście. Duże, ciemne, deszczowe chmury nadal wiszą nad Podlasiem i Suwalszczyzną. Na południu może jeszcze popadać przed południem. Przelotne opady też przed południem w centrum kraju. Przejaśnienia z kolei na krańcach zachodnich. Jutro aura podobna do dzisiejszej i dopiero ponoć w czwartek. Ma być po prostu cieplej, przyjemniej, pogodniej, ładniej. 4 po 9. Czy czytacie etykiety produktów? Ponoć coraz chętniej czytamy. W badaniach na ten temat co wychodzi? No to sprawdzimy badania dotyczące czytelnictwa etykiet. Po 9.40 Przemek Semczuk tradycyjnie zajrzy do gazet sprzed lat i sprawdzi, czym żyła Polska 18 sierpnia. Po 10.00 wybierzemy się na zlot ogólnopolski Fiata 126P.
16: Wakacyjne śniadanie mistrzów z wiatrem we włosach.
0: I tak od was maile są najlepsze. Janek pyta, kupiłem kilogram soli kamiennej, tak zwany produkt kopalny wydobywany z głębin ziemi, produkt polski z datą ważności 2 lata. Czyli jak zakopię ten kilogram do ziemi, to może leżeć dłużej niż zaleca urzędnik? Pyta retorycznie Janek. No i co pan na to, panie Mateuszu?
1: Oj, to jest bardzo dobre pytanie. Musiałbym się chwilkę na tym zastanowić.
0: Masz czas do 10:00, do kolejnych faktów. 10:00. Ale może, tak ktoś, może ktoś pomoże, odpowie. Lukasz.wojtusik@rmfclassic.pl. No jakoś tak niechcący poszliśmy dzisiaj śladem Mrożka.

0: John Barry, muzyka do tańczącego z wilkami, to za nami. A teraz kolejna historia związana z kanałami, które odkrywa dla nas wakacyjnie pan profesor w cyklu swoich letnich felietonów.
1: Technika na lato w RMF Classic. Wakacyjne felietony naukowe profesora Ryszarda Tadeusiewicza.
2: Kanałem, który w Polsce jest wyjątkowo ciekawy, jest kanał Elbląski. Kanał Elbląski został zbudowany przez Prusaków i służył do tego, żeby drewno z Mazur dostarczać do stoczni nad Bałtykiem. Łączył on Pojezierze Mazurskie w szerokim tego słowa znaczeniu z obszarem właśnie już żeglownym, to znaczy głównie chodziło oczywiście o dotarcie do Bałtyku. Kanał ten ma łącznie obecnie długość 82 kilometry, jakkolwiek budowany był etapami, czyli jak gdyby powstawał systematycznie. Ma tę właściwość, że pomiędzy miejscem początkowym i miejscem końcowym tego kanału jest duża różnica poziomów. Dokładnie jest to 103 metry, więc w związku z tym te statki, które tym kanałem spławiały rozmaite dobra, ale przede wszystkim właśnie drewno budowlane dla potrzeb stoczni, musiały pokonywać tą różnicę wysokości 103 metry. Przez kilka tych stopni zbudowano jako śluzy. Natomiast okazało się, że w przypadku kanału Elbląskiego było to niemożliwe. Za dużo było tych różnic poziomu. Wobec tego zostały zbudowane dodatkowo pochylnie, na których statki są ładowane na takie wagoniki, wciągane zresztą skądinąd siłą wody na tą pochylnie. No i wobec tego w ten sposób te statki są najpierw windowane do góry, potem opuszczane na dół, pokonują kolejne odcinki. Tych pochylni, bardzo malowniczych, niezwykle ciekawych, dość unikatowych, jest aż 5 sztuk i największa w Oleśnicy ma 24 metry długości. Generalnie kanał ten rozciąga się od jeziora Druzno do jeziora Drwąskiego i Jeziorak. Akurat tam po drodze było wiele jezior, które wykorzystano jako części tego kanału. Ale okazało się, że na to, żeby te fragmenty jezior można było uznać jako fragmenty drogi wodnej właśnie tego kanału Elbląskiego, trzeba było zmieniać poziom. Aż 8 jezior musiały zmienić poziom. Niektóre trzeba było pogłębić, czy też dolać do nich wody. Inne trzeba było opuścić. A jedna jest bardzo ciekawe, mianowicie w poprzek jeziora Karnickiego jest akwedukt, czyli taka grobla powyżej wód jeziora. Z tego na dole jest sobie jezioro, tam sobie mogą pływać żaglówki, natomiast górę przechodzą statki po tym kanale. Jest to wobec tego niezwykle ciekawy obiekt do zwiedzania, oglądania i unikatowy w skali światowej.

0: Por una cabeza, Carlos Gardel i muzyka z zapachu kobiety. A teraz dobre zwyczaje, coraz lepsze Polaków, czyli nasze. Coraz więcej z nas świadomie wybiera produkty spożywcze, czytając etykiety. Jednak jak pokazuje Narodowy Test Żywienia z ubiegłego roku, to znaczy to są dane z ubiegłego roku, za ubiegły rok, wiedza o zdrowym odżywianiu cały czas wymaga uzupełnienia. No to spróbujmy. Jak wynika właśnie z tego testu, 41% Polaków zwykle sprawdza skład produktów podczas zakupów, 28% zawsze czyta etykietę, gdy sięga po nowy produkt. Eksperci podkreślają jednak, że sama świadomość to za mało. Wciąż kierujemy się często modą, internetowymi trendami, zamiast dokładnie analizować wartość odżywczą żywności. Dotyczy to także diety roślinnej. Choć może wspierać zdrowie i zmniejszać ryzyko wielu chorób, wymaga odpowiedniego bilansowania. Błędem jest ponoć skupianie się wyłącznie na jednym składniku, na przykład na białku czy na błonniku. Kluczowa jest, panie, panowie, różnorodność produktów. Specjaliści przypominają też, że żelazo z produktów roślinnych najlepiej przyswaja się ponoć w połączeniu z witaminą C. No dobrze, najprostsza rada, ujmując sprawę krótko i treściwie, czytajmy etykiety, starajmy się zrozumieć. Zdrowa dieta zaczyna się, jak się okazuje, i jak dowodzą eksperci, przy sklepowej półce.
1: Twoje zdrowie w RMF Classic.

0: Beethoven i dla Elizy, 9:27, jeszcze przed 10:00 człowiek, który twierdzi, że dni twierdzy w Poznaniu, już tuż, tuż i nas w tym twierdzeniu twierdzi, a wcześniej wieści pogodowe.
1: Reklama.
2: Castorama.
3: Teoria
1: i praktyka.
3: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
1: A w praktyce lepiej jechać do Castoramy, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwrócą aż 200 zł na kupon. Akcja trwa od 19 do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Teraz plecaki, worki i piórniki ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 22 sierpnia. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. W sumie najlepszy.
5: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
6: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2%. I Love Milk. 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko złoty 55 przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek. Masło mazurskie Smak 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
11: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
12: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
1: Po reklamie.

0: Prognoza pogody w RMF Classic.
1: Dziś do 22-23 stopni, jutro 24 być może. W czwartek i piątek ma być trochę cieplej, ale cały ten tydzień raczej bez upałów i z powracającym do nas przelotnym deszczem. I dobrze, myślę sobie, że dobrze, bo Ziemia potrzebuje trochę odpocząć od bardzo wysokich temperatur. Sucho jest przecież nadal w wielu regionach naszego kraju, a gdzieniegdzie nawet bardzo sucho. Teraz od 12 do 18 stopni mamy. Z filmu, który w tym roku ukazał się w kinach, także w Polsce, no i chyba wielkim hitem super nie został Supergirl. Super muzyka z tego filmu.

0: The Turtles, Happy Together, 9:37. Mam nadzieję, że Państwo zadowoleni z koincydencji naszej i wspólnej realizacji czegoś, co się zowie porankiem radiowym. Wakacyjne śniadanie mistrzów do 11:00. Łukasz Wojtusik. Ja obiecałem, że ktoś nas utwierdzi w twierdzeniu, że Dni Twierdzy w Poznaniu będą. Odliczenie do tego wydarzenia trwa. Więcej o programie Dawid Siwek.
1: Dni Twierdzy Poznań odbędą się w ostatni weekend wakacji. 29 i 30 sierpnia mieszkańcy będą mogli zwiedzić ponad 20 fortów, schronów i innych obiektów związanych z wojskową historią miasta. W programie m.in. oprowadzania po podziemiach, prezentacje sprzętu militarnego, zwiedzanie z latarkami oraz gry terenowe dla dzieci. Wstęp do większości miejsc jest bezpłatny, a szczegóły znajdziecie na stronie Wizyt Poznań.
0: Jak dla mnie zwiedzanie z latarkami to jest bomba, hit to może być na pewno. Ja bym się wybrał.
2: Wakacyjne śniadanie mistrzów RMF Classic. Słodki smak lata.

0: Tylko teraz pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Idziemy do Żabki po promocję?
2: Przecież byliśmy wczoraj.
1: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
2: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
3: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup kanapkę Montesnak 29 gramów 50% taniej za złoty 30 zł przy zakupie 2 sztuk. Cena przed obniżką 2,60. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz. Tylko 5,49 za 1 kg. Aż 57% taniej. A mleko UHT 2% łaciate 1 litr. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
6: Zdrowit.
9: Po reklamie.

0: Muzyczny pocałunek, Batman Forever, piosenka Sila, to za nami w wakacyjnym śniadaniu mistrzów, a przed nami historie sprzed lat, zebrane przez Przemka Semczuka, który śledzi dla nas to, co działo się w prasie kilka dekad temu.
1: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław Semczuk.
2: Tanio, wygodnie i przyjemnie, tak? 18 sierpnia 1956 roku Życie Warszawy pisze o wycieczkach i w czasach na statkach żeglugi warszawskiej. Największym powodzeniem cieszą się niedzielne rejsy do Młocin. Na tej trasie kursuje aż 12 jednostek, przewożąc codziennie 8 tysięcy pasażerów. Zainteresowaniem cieszą się też w czasy FWP na Wiśle, połączone ze zwiedzaniem Płocka, Włocławka, Torunia i Gdańska. Koszt takiej rozrywki to 103 zł z atrakcjami. Zbieg okoliczności, bo dokładnie 10 lat później, 18 sierpnia 1966 roku, o rejsach żeglugi wiślanej można przeczytać w Ekspresie Wieczornym. Mimo że podróż z Warszawy do Gdańska kosztuje 296 zł, to brakuje biletów i trzeba podwoić liczbę rejsów. Są za to miejsca na wczasy krajoznawcze na Wiśle. Tygodniowe skierowanie z FWP, za które w 1956 roku trzeba było zapłacić 103 zł, teraz to wydatek 300 zł. Fakt już nie tylko ze zwiedzaniem, ale i z wyżywieniem i atrakcjami organizowanymi przez pracownika kulturalno-oświatowego. Jak pamiętamy na takie wczasy, właściwie na rejs wybrał się Marek Piwowski, co do dzisiaj przeżywamy na ekranie. Ledwie prasa, w tym Życie Warszawy, informowało o sukcesie fabryki samochodów osobowych na Żeraniu, która właśnie uruchomiła produkcję Syreny 104, a już 18 sierpnia 66 roku Życie publikuje list szefa Zjednoczenia Polmo, towarzysza Wrzaszczyka, który kaja się przed opinią publiczną za jakość nowego wozu. Lista wad nowej Syreny jest tak samo długa jak lista nowości. Lakier odchodzi płatami, elementy karoserii są źle spasowane, hamulce źle wyregulowane, silnik pracuje nierówno z powodu złych świec zapłonowych, a w jednym aucie zamontowano zły przegub. Tu dodajmy, że nie w jednym. Przeguby miały wadę konstrukcyjną, z której cieszyli się prywaciarze, usuwając usterki w wozach odbieranych wprost z fabryki. W każdym razie w fabryce po raz pierwszy poleciały głowy. 18 sierpnia 1976 roku Życie Warszawy zamieszcza relacje z planu filmowego, tym razem telewizyjnej ekranizacji lalki Bolesława Prusa. W Czerwińsku nad Wisłą zbudowano scenografię Powiśla. W ogródku kawiarni Telimena na krakowskim przedmieściu Wokulski spotyka się z Szumanem. Scenę kwesty filmowano w kościele karmelitów, a sceny przy torach kolejowych aż pod Wrocławiem. Filmowcy narzekają, że w 76 roku trudno jest już znaleźć lokalizacje mogące udawać XIX-wieczną Warszawę.
1: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław Semczuk.

0: Dźwięki z Kill Billa nam towarzyszą jeszcze przed 10:00, a o 10:00 szykuje się kolejne spotkanie z faktami. Mateusz Bożek już na posterunku.
1: Dokładnie tak, zgadza się. Między innymi o najmie mieszkań, których ceny w większości tych największych polskich miast cały czas rosną, a to nie są na pewno dobre wiadomości dla studentów, którzy szukają w tych miastach swojego miejsca.
0: Cennik śledzić będziemy już za chwilę parę w faktach.
2: Reklama. Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
8: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
9: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
10: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
9: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
10: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
9: Czyli?
10: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
12: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
13: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
14: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
15: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
2: Po reklamie.
0: Zbliża się 10:00, słuchacie RMF Classic i RMF Classic Warszawa. Mamy dla Was kolejny pakiet wieści z kraju i ze świata. Mateusz Bożek.
1: Łódzka policja zatrzymała 42-letniego mężczyznę, który ukrywał ponad 30 kg narkotyków. Mężczyzna wpadł w ręce mundurowych podczas kontroli jego samochodu. Środki odurzające znaleziono w łódzkim mieszkaniu 42-latka. O szczegółach reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka.
16: Tam w różnych miejscach, między innymi w szafkach i zamrażalce, były ukryte duże ilości narkotyków. Łącznie zabezpieczono ponad 30 kg środków odurzających i psychotropowych, między innymi marihuana, amfetamina, morfina oraz mefedron. Policjanci zabezpieczyli również nośniki danych oraz przedmioty mogące służyć do ważenia, porcjowania i pakowania narkotyków. Wczoraj mężczyzna usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych. Grozi mu do 10 lat więzienia.
1: Uwaga kierowcy, są utrudnienia na trasie S2 między węzłami Opacz, Warszawa, lotnisko w pobliżu Alei Krakowskiej. Samochód dostawczy zderzył się tam z dwiema osobówkami. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Terespola. Musicie uważać także na obwodnicy Trójmiasta w pobliżu węzła Gdynia, Wielki Kack. Zepsuta ciężarówka blokuje jeden pas w kierunku Gdyni. Coraz droższy najem mieszkań w większości największych polskich miast. To nie są dobre wiadomości dla studentów, bo sytuacja na rynku przekłada się również na ceny stacji. Liderem drożyzny nadal Warszawa. Stawki sięgają tam 2000 zł za pokój, a takich ofert jest tam coraz więcej.
7: Bardzo tragiczne. Generalnie ja myślałem tak, że jak zostanie mi jeden egzamin, dyplom i praktykę, to ja pojadę sobie do pracy w Norwegii albo gdzieś, albo w ogóle będę siedział w domu i będę czasami okazjonalnie tu przyjeżdżał.
17: Ceny są absurdalne, ale ja na przykład za pokój płacę 1300 zł miesięcznie do poznajomości, ale ogólnie jak ja patrzyłem ceny, to wtedy były absurdalne ceny. 1800 zł minimum plus jeszcze jakieś dodatki, prowizje, kaucje. Że pokoje to były na przykład po 7 osób w mieszkaniu, pokój, klitka 7 metrów kwadratowych i za tą przyjemność 1800 zł. Plus prowizja jeszcze dla firmy, która to obsługuje.
1: Usłyszał od studentów w Warszawie reporter RMF FM Igor Skrzypek.
15: Przyjrzyj się faktom w RMF Classic.
1: Wczoraj nasi lekkoatleci wrócili do kraju po Mistrzostwach Europy w lekkiej atletyce, a już w weekend część z nich wystartuje w memoriale Kamili Skolimowskiej na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Niektóre konkurencje odbędą się też na katowickim rynku. Na liście startowej nie zabraknie m.in. brązowego medalisty z Birmingham, płotkarza Jakuba Szymańskiego, z którym porozmawiał Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej RMF FM.
18: Zazwyczaj zawodnicy mówią, że to jest naprawdę coś dużego, że startujesz na polskiej ziemi przy takiej dużej publiczności, no i też w takiej randze diamentowej ligi.
19: Nie ma co mówić, no to jest światowy meeting, absolutna topka. Wiem, co zawodnicy mówią o tym meetingu, wiem, że wszystkim się to podoba i że ciężko sobie wyobrazić lepsze miejsce do startów, ponieważ no tam naprawdę i rekordy świata, rekordy Europy, no wszystkie wyniki jakby mogą być biegane, skakane bardzo dobrze, bardzo szybko, wysoko i to mi się wydaje, że daje taką renomę temu meetingowi.
1: 17. Memoriał Kamili Skolimowskiej odbędzie się w niedzielę. Z Łukaszem zawsze i niezmiennie trzymamy kciuki za biało-czerwonych.
0: Wiadomo, Polska mistrzem Polski, to jest oczywiste. O 11 wracamy do Was natomiast z kolejną porcją faktów, które będzie miał dla Was Mateusz Bożek. Teraz przyglądamy się temu, co dzieje się i dziać się będzie w pogodzie. Teraz najcieplej jest nad morzem, 19-20 stopni, najchłodniej na Podlasiu, tam 13-14 stopni i to przedpołudnie, które właśnie się rozpoczyna, może być jeszcze deszczowe, w centrum stopni 16, jaura zmienna, mimo że może pokropić, to może także być pogodnie, a kropić może m.in. na Mazowszu i w Łódzkiem. Przejaśnienia z kolei na zachodzie kraju, dziś do 23 stopni maksymalnie. Prawie 4 minuty po godzinie 10. O tym, że Przemek Semczuk ma bzika na punkcie Fiata 126P, wiedzą ci wszyscy, co czytali jego książkę Maluch, wielka biografia małego samochodu, i ci, którzy w RMF Classic słuchali historii z Fiacikiem w roli głównej. Dlatego nie dziwi mnie przynajmniej fakt, że Przemka nie mogło zabraknąć na 22. ogólnopolskim zlocie Fiata 126P, a ten odbył się w Krzykawce na terenie Małopolski. Za moment w poranku fanklub Maluszka i Przemek Semczuk i jego relacja z tego zlotu, a potem wielki musical, który się szykuje w Łodzi. Chodzi o Krainę Lodu.
15: Wakacyjne śniadanie mistrzów z szumem fal.
0: I z klasyką.

0: Wanglis. 1492, wyprawa do raju, 10 minut po 10, wakacyjne śniadanie mistrzów trwa, a w nim człowiek od wielu zadań, jak się dzisiaj okazało, Przemek Semczuk, który tym razem raportować będzie, co działo się na 22. ogólnopolskim zlocie Fiata 126P, który w ubiegły weekend odbył się w miejscowości Krzykawka w województwie małopolskim. Ponoć były rajdy turystyczne po okolicy, były konkursy z nagrodami, no były wspólne spotkania, ogniska, integracja, no i na pewno ważne rozmowy o czym? O maluszku, to były wielkie rozmowy o maluszku, ale więcej na ten temat wie specjalista od Fiata 126P, co się pięknie rymuje. Przemek Semczuk.
1: Krzykawka na granicy Małopolski i Śląska gości w tym roku 22. ogólnopolski zlot Fiata 126P. Jest z nami kierownik tej i Śląska gości w tym roku 22. ogólnopolski zlot Fiata

0: Ogłoszenie RMF Classic. W wakacyjnym gąszczu wydarzeń kulturalnych niełatwo się odnaleźć, ale spokojnie, pomożemy Wam.
1: Kierunek lato.
0: Przez całe wakacje będziemy rozdawać Wam bilety na koncerty. Znajdziecie nas na festiwalach, wystawach i premierach. Wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ciekawego. Kto wie, może zajrzymy też do Waszego miasta. No to jedziemy.
1: Kierunek lato. Wakacyjny magazyn RMF Classic.
2: Już dziś po 15:00.
3: Reklama.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz. Tylko 5,49 za 1 kg. Aż 57% taniej. A mleko UHT 2% łaciate 1 litr. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Lody, lody. Zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
6: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
7: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
8: Uwaga!

0: Johannes Brahms i siódmy taniec węgierski wakacyjny RMF Classic. Słuchamy muzyki i rozkładamy już naszą konkursową, filmową mapę Polski. Zaznaczamy dziś na niej miasto, które 700 lat temu już prawa miejskie otrzymało. Jest tam z daleka widoczne wysoko położone zamczysko. W zamek zagrał w kilku znanych produkcjach. Pan Robert, słuchacz, w swoim zgłoszeniu napisał tak. Pan Wołodyjowski to przede wszystkim na tym zamku powstawał. Na tym królewskim zamku wiele scen nagrano. Obok tego zamku zbudowano nawet atrapę zamku w Kamieńcu Podolskim. Na potrzeby filmu Jerzego Hoffmana powstała też specjalna fortyfikacja. Właśnie tu powstały największe sceny batalistyczne. Zagrało w nich blisko 3000 statystów, w tym także mieszkańcy gminy i miasta. Dokończyć nie mogę, bo gdybym dokończył, to by się na przykład rymowało, że tak podpowiem.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
0: Naszym celem zamek w mieście na północny wschód od Wałbrzycha, który to Wałbrzych rozpoznawaliście konkursowo wczoraj. Nazwa zagadkowego zamku to jedno. By dostać się do finału o 14.30 i zgarnąć nagrody, trzeba też jak najciekawiej odpowiedzieć na pytanie dodatkowe. I to pytanie znajdziecie na rmfclassic.pl. Filmowa mapa Polski. Zapraszam do zabawy konkursowej. Leon Zawodowiec teraz w naszym kinie. Sting, tak w tym filmie śpiewa i gra.

0: Reklama.
1: Ubezpieczenie samochodu w banku? Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943 / A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
2: Ty plus soczysty klasyk równa się pożywna promka w Carrefourze. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z kuponem w apce kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 19 sierpnia. Cena przed obniżką 15,99.
3: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
4: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: Idziemy do Żabki po promocję?
7: Przecież byliśmy wczoraj.
6: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
7: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
8: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup kanapkę Montes na 29 gramów 50% taniej za złoty 30 przy zakupie dwóch sztuk. Cena przed obniżką 2,60. Żabka, uwolnij swój czas.
0: Po reklamie.

Tematy Händla i Bizeta. Muzyka z filmowej Ekstradycji. To za chwilę już w naszym wakacyjnym programie RMF Classic. Dariusz Stańczuk, do słuchania zapraszam. Mazzy Star. Ta amerykańska grupa teraz na filmowej dźwiękowej ścieżce. Fade Into You to temat z serialu Off Campus.

Tradycja i filmowy temat Jerzego Sadanowskiego. Jeśli o włoskim Como wakacyjnie myślicie, a już na miejscu w centrum miasta chcielibyście pojeździć na e-rowerze, to już tak łatwo nie będzie. Burmistrz Como zakazał jazdy rowerem w centrum i nie ukrywa dlaczego. Ano dlatego, że odczuł bliskie spotkanie z e-rowerem na własnej skórze. Niedawno w centrum Como został przez taki rower potrącony. Jesteśmy przekonani, że to właściwa decyzja, podobnie jak 4 lata temu, kiedy wyprzedzając inne europejskie miasta, zakazaliśmy wynajmu hulajnóg elektrycznych, napisał burmistrz. No i tak wskutek całego zajścia z burmistrzem nowe przepisy w sprawie zakazu ruchu rowerów w centrum Como mają wejść w życie już we wrześniu. Miejscowe Stowarzyszenie Cyklistów będzie protestować, protestacyjnie przejeżdżać przez miasto. Na razie do końca sierpnia rowerem po Como jeździć można. Kto może i ma ochotę, niechaj korzysta. Jedziemy dalej z naszą wakacyjną playlistą. Carmen teraz, Georgia Bizeta i w RMF Classic pieśni Toreadora.

0: Już o 12:00 fakty RMF Classic.
1: Reklama.
2: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
5: Zdrowi. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie wielopaki lodów Bongelati i Gelatelli. Drugi tańszy produkt, aż 70% taniej. A dodatkowo Pepsi Regular XXL 2,5 litra. Tylko 7,69 za butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
8: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
9: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
1: Po reklamie.
10: Punktualnie 12:00, samo południe, Mateusz Bożek i fakty w RMF Classic.
11: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Rzeszowie rozpoczął kontrolę w firmie przewozowej po katastrofie jej autokaru na Węgrzech. Taka kontrola została zlecona w trybie pilnym. Sprawdzony ma być czas pracy kierowców w ciągu ostatniego roku oraz stan techniczny pojazdów. Dochodzenie w sprawie tragedii na Węgrzech prowadzi też prokuratura w Krośnie. Uszkodzone dachy, połamane drzewa, zerwane linie energetyczne. To krajobraz po wczorajszej nawałnicy w Rudzińcu w powiecie gliwickim na Śląsku. Trwa sprzątanie i szacowanie strat.
12: Tu mieszkam już 50 przeszło lat i takiego czegoś nie było.
13: No widzę właśnie tutaj takie ogromne drzewo przewrócone z korzeniami, to ta siła wiatru musiała być ogromna.
12: No ogromna to było, parę sekund i drzewa wszystko leciało, a tam na ogrodzie jeszcze większe są straty, mamy tam i pszczoły, i ule poprzewracane i wszystko. Najważniejsze, że nikomu się nic nie stało.
14: Przynajmniej 11 domów jest uszkodzonych mieszkalnych, połamane drzewa, zniszczona infrastruktura drogowa, też ekipa Taurona pracuje na tym, żeby jak najszybciej przywrócić zasilanie z pozrywanych tutaj linii w wyniku tej nawałnicy, więc działamy po prostu prężnie i skupiamy się na tym, żeby jak najszybciej tutaj przywrócić tą część Rudzińca do normalnego użytkowania.
11: Z panem Józefem, mieszkańcem Rudzińca, i Łukaszem Pierończykiem, wójtem gminy, rozmawiała reporterka RMF FM Anna Kropaczek. Bezpieczeństwo jest najważniejsze, mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski w odpowiedzi na pytania o odstrzał dzików w stolicy. Mieszkańcy z jednej strony narzekają, że jest ich w mieście za dużo, z drugiej nie wszyscy chcą, by je zabijać. Jak władze miasta chcą więc rozwiązać ten problem? O tym Michał Radkowski.
15: W ratuszu zdają sobie sprawę, że nie jest to łatwe zadanie, bo z jednej strony dzików przybywa w lawinowym tempie w stolicy, pojawiają się tam, gdzie wcześniej nie były nigdy widywane. Wchodzą na torowiska, skrzyżowania, place zabaw, krążą też między blokami po osiedlach. Mieszkańcy chcą reakcji władz miasta.
16: Dziki bywają nieprzewidywalne. No, dzikie zwierzęta i ludzie raczej słabo się łączą w jednej przestrzeni, więc no, zasadniczo tak, musimy jakoś to zagospodarować.
17: No na pewno nie zabijać, absolutnie. Niech coś wymyślą, ale każda istota chce żyć.
15: Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zgodził się na odłów z uśmierceniem, ale dotyczy to mniej więcej 10% szacowanej populacji dzików w mieście.
18: Te ostatnie doniesienia właśnie pokazują, że mamy rację, że bezpieczeństwo jest najważniejsze i że dlatego te wszystkie nasze kompleksowe działania mają sens.
15: Miasto szacuje, że w Warszawie żyje około 3000 dzików.
0: RMF Classic. Poznaj fakty.
11: Siatka pełna zakupów z dawnych lat na Mozaice? To możliwe w Szczecinie. W tamtejszym Centrum Solidarności Stocznia każdy może przyłączyć się do pracy nad mozaiką, która w przyszłości przeozdobi ścianę na jednym z osiedli.
19: Trochę siły trzeba mieć w rękach, żeby móc cęgami przyciąć sobie tą płytkę. Wiekowo też w sumie od 10 roku życia, jak już dzieciaki mają trochę więcej siły, to można.
20: No i też chyba ta świadomość, że później to, co się stworzy, będzie częścią Szczecina.
19: Tak, najbardziej.
11: Z Tomaszem Midzio, który prowadzi warsztaty, rozmawiała reporterka RMF FM Anna Pałamar. Bezpłatne warsztaty potrwają do przyszłego piątku.
10: Dziś 18 dzień sierpnia, niezbyt pogodny to dzień w naszym kraju. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, rozpogodzenia dopiero pod wieczór i to tylko miejscami. Te rozpogodzenia na razie bardziej deszczowo, może też zagrzmieć na północnym wschodzie. Temperatura maksymalna w przedziale 18-21 stopni do 16 stopni chłodniej jeszcze na wschodzie.
20: Lato brzmi pięknie w RMF Classic.
21: Ja cały czas słucham, już nie tylko pod prysznicem. Magda Cielecka.
22: Pozdrawiam, Ania Rusowicz.
23: Zapraszam do RMF Classic, Grzegorz Markowski, Perfekt.
24: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

Quincy Jones, jego soul, bossa nova z dokumentu Quincy. Wspaniała muzyka. Po latach procesów i skandali Johnny Depp może znów wskoczyć w kostium najsłynniejszego filmowego pirata Jacka Sparrow. Producenci od Disneya ponoć rozmawiają już z aktorem o jego udziale w szóstej części Piratów z Karaibów. Przez wspomniane skandale i głośny rozwód Depp ostatnio na kinowym ekranie pojawia się rzadziej, częściej z gitarą koncertuje, a tutaj takie wieści, bardzo proszę. Ewentualny powrót aktora do roli Jacka Sparrow byłby o tyle zaskakujący, że 4 lata temu w sądzie Depp zeznał, iż nie wróci do współpracy z Disneyem, nawet gdyby studio dawało mu 300 milionów dolarów oraz milion alpak. Przez te skandale Deppa od grania w Piratach odsunięto, a teraz najwyraźniej lody topnieją. W 6. filmie z pirackiej serii Captain Jack ma być, co ciekawe, bohaterem drugoplanowym. Na pierwszym planie błyszczeć będzie postać o twarzy Margot Robbie. Na kolejne wieści w sprawie nowych piratów z Karaibów czekamy. Nie może czekać Vaiana, Skarb Oceanu, Mark Mancina i jego filmowa muzyka w RMF Classic.

0: Reklama.
1: Od Piotrkowa do Lubomierza. Polska skrywa setki miejsc, które zapisały się w historii kina i telewizji.
2: Dlatego tego lata ruszamy w trasę, by stworzyć filmową mapę Polski RMF Classic.
1: W twojej okolicy kręcono znany film lub serial, a może lokalna społeczność do dziś wspomina obecność ekipy filmowej.
2: Na rmfclassic.pl zgłoś swoją miejscowość i przekonaj nas, dlaczego to właśnie tam powinniśmy przyjechać.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
3: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
4: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
5: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Uda z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 13,89. I poducia z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 12,49. Teraz 6,49 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
8: W każdym kącie. I pod każdym kątem. Bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z agaty.
7: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Nowe historie, nowe emocje, nowe spojrzenie na operę. Operowe odkrycia. 6. Festiwal Opery Współczesnej zaprasza na 2 prapremiery w Operze Wrocławskiej. 5 września Gen Om. Michała Siłkowskiego. O dążeniu do doskonałości i potrzebie miłości. 26 września i granie z potworami. Mateusza Ryczka. Świat VR spotyka słowiańskie legendy. Festiwal dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz budżetu gminy Wrocław. Sponsorem strategicznym Opery Wrocławskiej jest KGHM Polska Miedź S.A.
0: Po reklamie.
10: 13:23 minuty w wakacyjnym RMF Classic. Za chwilę kolejna podpowiedź w naszej konkursowej zabawie Filmowa Mapa Polski. Tymczasem Bach, Jan Sebastian Bach i część pierwsza pierwszej wiolonczelowej suity Mistrza Baroku.

0: Reinhold Glier i jego koncert harfowy S-dur. Część trzecia tego dzieła w wakacyjnym RMF Classic. Ponownie spoglądamy konkursowo na filmową mapę Polski. Zaznaczamy dziś na niej miasto w województwie świętokrzyskim. Miasto, gdzie Zamek Królewski, który w średniowieczu był jedną z najważniejszych warowni w Koronie, miejscem zjazdów rycerskich, depozytem skarbca koronnego i rezydencją królewskich żon. Dziś lubią to miejsce turyści i filmowcy. Także nie tylko pan Wołodyjowski powstawał wśród murów i ruin tego zamku. W miasteczku o tej samej, co zamek nazwie, kręcono kiedyś film Zaczarowany rower. To opowieść o kolarzu Staszku Popielu. Staszek zataja przed kolegami kontuzję, co wpływa na wynik polskiej drużyny w ważnym kolarskim wyścigu.
1: Filmowa mapa Polski. Zapraszamy do miejsc znanych z filmów i seriali.
0: To gdzie ten zaczarowany rower kręcono? No jakimś to świętokrzyskim zamczysku. Piszcie, odpowiadając także na dodatkowe pytanie. Jak najciekawiej, autorka, autor najciekawszego wpisu za godzinę już obłowi się nagrodami w telefonicznym antenowym finale naszej zabawy rmfclassic.pl. Filmowa mapa Polski, tam do pisania zapraszamy. Little Miss Sunshine, teraz taki seans.

Uwertura z opery Rusłan i Ludmiła, muzyka Michała Glinki. Gramy muzykę, która wprowadza harmonię, prawda? Las, który leczy, taki las mają Portugalczycy z kolei. 400-letni las Mata Nacional do Busaco otrzymał międzynarodowy certyfikat Healing Forest. Został tym samym pierwszym terapeutycznym lasem na Półwyspie Iberyjskim i zaledwie czwartym takim na ziemi całej. Położony w środkowej Portugalii, ów las docenili ostatnio spece w dziedzinie terapii leśnej. Mata Nacional do Busaco to blisko 250 gatunków drzew i krzewów. Prócz wyjątkowego w skali Europy arboretum są tam ogrody, dolina paproci, las reliktowy, las sosnowy. Leczniczy las Mata Nacional do Busaco znajdziecie w Portugalii, a jeśli to za daleko na wakacyjną wycieczkę, lasy z certyfikatami Healing Forest mamy bliżej w Austrii. To Benediktiner Stiftgetweig i w Niemczech dwa lasy, proszę bardzo, Landstein i Bad Neuheim, też las leczniczy. Tyle leśnych, wakacyjnych, prozdrowotnych rekomendacji. Teraz Diamonds Are Forever, o diamentach, które są wieczne. Shirley Bassey zaśpiewa. To oczywiście muzyka z Bonda. Diamonds Are Forever.

0: Już o 14:00 fakty RMF Classic.
1: Reklama.
2: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Idziemy do Żabki po promocję?
4: Przecież byliśmy wczoraj.
3: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
4: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
5: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup kanapkę Montesnak 29 gramów 50% taniej za złoty 30 zł przy zakupie 2 sztuk. Cena przed obniżką 2,60. Żabka, uwolnij swój czas.

0: Panele laminowane AC4 7 mm Barellan już za 24,90 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
2: Sanostol.
1: Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten legendarny pomarańczowy smak. Rodzicu, a czy ty pamiętasz Multi
2: Sanostol?
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostol, produkt złożony syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz. Tylko 5,49 za 1 kg. Aż 57% taniej. A mleko UHT 2% łaciate 1 litr. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: Orły oszczędzania stać na więcej,
8: bo w Auchan upolują super okazje. Jak filet z kurczaka aż 44% taniej, tylko 13,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. A przy zakupie plecaków, worków i piórników drugi tańszy produkt za pół ceny. I wiele innych promocji. Oferta do 19 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Po reklamie.
9: Minęła 14, Mateusz Bożek i najświeższe fakty w RMF Classic.
10: W dobrym stanie są 4 osoby ranne w wypadku na Węgrzech, które od wczoraj przebywają w szpitalach w Rzeszowie. Pod opieką lekarzy będą jeszcze przez kilka dni. O szczegółach reporter RMF FM Maciej Pałachicki.
11: W klinicznym szpitalu wojewódzkim leczone są 3 osoby, 2 mężczyzn na oddziale ortopedycznym i kobieta na oddziale chirurgii ogólnej, powiedział mi profesor Sławomir Snela, zastępca dyrektora do spraw lecznictwa.
12: Żadna z nich nie wymaga leczenia operacyjnego, to na pewno. Natomiast wymagają obserwacji. Jeden pacjent jest po takim ortopedycznym zabiegu wykonanym na miejscu, otwartym zwichnięciem, w związku z tym wymaga antybiotykoterapii przez kilka dni. A 2 kolejne osoby mają łącznie ze złamaniami kręgosłupa, ale nieoperacyjnymi.
11: Są też oczywiście bardzo poobijani i wymagają jeszcze kilkudniowej obserwacji szpitalnej, ale jest szansa, że jeszcze przed końcem tygodnia będą mogli wrócić do swoich rodzin.
10: W węgierskich szpitalach wciąż przebywa 18 poszkodowanych osób, z których kilka jeszcze dziś może zostać wypisanych. Nie będzie dzisiaj z kolei decyzji w sprawie sprzeciwu Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej wobec zajęcia należnych jej pieniędzy. Chodzi o kwotę około 6 miliardów złotych od linii lotniczych, m.in. za korzystanie z polskiej przestrzeni powietrznej. Sąd w Brukseli odroczył rozprawy do 15 października. Sprawa ma związek ze sporem o szczepionki Pfizera. Belgijski sąd nałożył na Polskę karę za nieodebrane szczepionki w wysokości również około 6 miliardów złotych. Agencja twierdzi, że stała się zakładnikiem sporu, który jej nie dotyczy. O szczegółach Katarzyna Szymańska-Borginą.
13: To oznacza, jak mówi prezes agencji Magdalena Jaworska-Maćkowiak, konieczność szukania kryzysowego finansowania,
14: które nigdy w 100% nie zapewni nam takiego samego finansowania, jakie mamy na mocy przepisów i na mocy tych przychodów, które są przychodami nawigacyjnymi, a zajęte zostały przez komornika na wniosek Pfizera.
13: Na dziś nie ma zagrożenia dla funkcjonowania polskiej przestrzeni powietrznej, ale zdaniem prezes PAŻP sprawa jest precedensowa, bo dotyczy możliwości zajmowania pieniędzy agencji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu lotniczego w całej Europie. A sąd nie uwzględnił dzisiaj nowego belgijskiego prawa, które zakazuje zajmowania takich środków agencjom odpowiedzialnym za kontrolę ruchu lotniczego.
15: Pytamy o fakty.
10: Czarno-żółta kaszubska flaga powiewa już nad Gdańskiem. Przy dźwiękach kaszubskiego hymnu została wciągnięta na Górę Gradową. Kaszubi obchodzą dziś święto swojej flagi na pamiątkę pierwszego publicznego jej wywieszenia.
16: Czy się czuje takie drgnienie w sercu, jak ta nasza flaga, nasza kaszubska, ta najbliższa sercu wieje nad miastem, w którym się urodziłem, jest widoczna z wielu miejsc.
17: Każdy człowiek powinien, obojętnie czy to jest Kaszub, czy Ślązak, powinien być dumny z tego swojego dziedzictwa.
18: I na Mabrzut swój dym.
19: Co znaczają te słowa hymnu?
16: Jest taka deklaracja, że będę tutaj również trzymał straż tej ziemi.
19: Stąd ta duma przy tych słowach.
16: Zwłaszcza ta ostatnia zwrotka, która jest taką osobistą deklaracją każdego śpiewającego, właśnie szczególnie dzisiaj głośno wybrzmiała.
10: Z Kaszubami rozmawiał nasz reporter Stanisław Pawłowski. Cztery polskie kluby zobaczymy w czwartek w ostatniej rundzie eliminacji do europejskich pucharów w Lidze Europy: Lech Poznań i Jagiellonia Białystok. Jaga zmierzy się z Iberią Tbilisi. Początek tego spotkania o 18:00. Godzinę później Lech przed własną publicznością podejmie szwajcarski FC Thun. Oba polskie kluby są w komfortowej sytuacji. Nawet jeśli przegrają, to i tak są pewne gry w fazie ligowej. W Lidze Konferencji z kolei Górnik Zabrze zagra z AS Monaco, a Raków Częstochowa z Hajdukiem Split. Tutaj dla polskich klubów niepowodzenie oznacza pożegnanie z rozgrywkami UEFA.
9: Przód oka na pogodę dzisiaj w Polsce. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Rozpogodzenia większe dopiero pod wieczór i to tylko miejscami, niestety. Na razie przelotne deszcze na północnym wschodzie może także zagrzmieć. Temperatura maksymalna w przedziale 18-21 stopni na wschodzie i w rejonach podgórskich maksymalnie 16 stopni Celsjusza.
8: Lato jak z filmu. Tylko w RMF Classic.
20: Witajcie, tu Joanna Kulik.
21: Tu Artur Andrusz.
22: Tu Grażyna Wolszczak.
23: Ja się nazywam Wojciech Malajkat.
24: Artur Żmijewski.
25: Marek Kondrat. Bardzo się cieszę, że słuchacie tej samej muzyki co ja.
26: RMF Classic.

0: Thomas Newman, jego filmowa muzyka Człowiek Ringu. To ostatnie już przed finałem konkursu spotkanie, spojrzenie na naszą filmową mapę Polski. Zaznaczamy dziś na tej mapie świętokrzyską Warownię. Pradawną zwoływano tam zjazdy rycerskie, jak choćby opisany przez Jana Długosza zjazd ze wszystkich terenów wchodzących w skład Polski. Rycerzy, było to spotkanie przed pamiętną bitwą pod Płowcami z zakonem krzyżackim. Na tym właśnie zamku ekipa Jerzego Hoffmana kręciła na przykład Pana Wołodyjowskiego. Te filmowe zakątki naszego kraju poznał także Artur Żmijewski, który w położonym niedaleko owego zamku skansenie kręcił sceny do filmu Sami swoi początek. A wracając do zagadkowego zamku świętokrzyskiego, jego nazwę wpisujecie, odpowiadając także to bardzo ważne na dodatkowe pytanie.
1: Filmowa mapa Polski. Wakacyjna zabawa w RMF Classic.
0: Finał z super nagrodą o 14.30 za 20 minut. Mniej nawet, także doczytuję już właściwie wasze konkursowe zgłoszenia. Tymczasem do żółtej łodzi podwodnej wsiadają Beatlesi.

Exatamente.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: W wakacyjnym gąszczu wydarzeń kulturalnych niełatwo się odnaleźć, ale spokojnie, pomożemy Wam.
2: Kierunek lato.
1: Przez całe wakacje będziemy rozdawać Wam bilety na koncerty. Znajdziecie nas na festiwalach, wystawach i premierach. Wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ciekawego. Kto wie, może zajrzymy też do Waszego miasta. No to jedziemy.
2: Kierunek lato. Wakacyjny magazyn RMF Classic.
3: Już dziś po 15:00.
4: Reklama.
5: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz czarny smartfon Samsung Galaxy S25 FE tylko 2049 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2499 zł.
6: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 8,99 za kilogram, a do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Marian, o czym myślisz?
9: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
8: O mega okazjach w Media Expert.
9: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2%. I Love Milk 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko złoty 55 przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek. Masło mazurski Smak 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
4: Po reklamie.

0: Karnawał w Paryżu, galop, opus setne, kompozycja Johanna Strausa, syna. 14:31 minut już, czas na finał konkursu.
1: Filmowa mapa Polski. Zapraszamy do miejsc znanych z filmów i seriali.
2: Halo.
0: Halo, dzień dobry, Dariusz Stańczuk, RMF Classic Radio. Z konkursu dzwonię, filmowa mapa Polski. Czy pani Iwona?
2: Tak, przy telefonie.
0: Pani Iwono, o jakimś to świętokrzyskim zamczysku, prastarym, średniowiecznym jeszcze dzisiaj mówiłem, mówiąc o pamiętnych filmowych planach.
2: Oczywiście, w ogóle o pięknym zamku w Chęcinach. Na pewno wskazówką też była niesamowita Niemczówka, w ogóle gdzie dzięki państwu dowiedziałam się, że jest teraz wystawa upamiętniająca w ogóle pana Wołodyjowskiego i na pewno ją odwiedzę, bo to jest również piękne miejsce, zamek jest przepiękny i z zamku już piękne widoki w ogóle na piękne Kielce, które wam zareklamowałam w ten sposób fragmentami wiersza może mojego nieżyjącego dziadka, także serdecznie zapraszam.
0: Tak, tak, tutaj można byłoby długo cytować. Pisze pani, kocham swoje miasto.
2: Dawne, historyczne, półbaśniowe, no i takie śliczne.
0: Tak.
2: Nad rzeką Silnicą rozpostarte leży, głos dzwonów dolatuje z katedralnej wieży. Zapraszam bardzo, jestem córką nieżyjącego przewodnika świętokrzyskiego.
0: Miejsca na Kielecczyźnie, w jakichś filmowych produkcjach by pani widziała?
2: No ja myślę w ogóle, że na plan pierwszy to mi się wysuwa w ogóle film, może w ogóle o Żeromskim. Tutaj przecież mamy i Strawczyn, i Ciekoty, i Puszcza Jodłowa. Poza tym mnóstwo miejsc związanych z powstaniem styczniowym. Jest co kręcić. Nie, plenery w ogóle są wybitne.
0: Pani Iwono, przepięknie wydany filmowo-serialowy przewodnik po Europie. Pani zdobywa do tego całe naręcze naszych upominków radiowych. Bardzo serdecznie gratuluję.
2: Bardzo dziękuję i pozdrawiam wszystkich przewodników świętokrzyskich. Zawsze jeżdżę i podróżuję słuchając RMF Classic. Jesteście

Laurycy, Ravel i jego słynne bolero, kompozycja, w której temat główny na warsztat biorą wszystkie najważniejsze instrumenty orkiestrowego składu. Charles Dutoit prowadził symfoników z Montrealu. Przed 15 u nas jeszcze temat z Terminatora 2. Rod Stewart także zaśpiewa Have I Told You Lately? I ten song właśnie już teraz ode mnie na do usłyszenia. Dziękuję za spotkanie, Dariusz Stańczuk. Od 15 Natalia Grzeszczyk na naszej radiowej antenie. To jest wciąż wakacyjne RMF Classic.

0: Asus VivoBook 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz. Generali. Materiał marketingowy.
2: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która Ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
3: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
4: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
3: Od poniedziałku do środy olej kujawski, litrowa butelka, 5,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A ser Gouda, Kastąd takie dobre w plastrach, kilogramowe opakowanie, 15,99 z Kaufland Card Extra, 2 na osobę. Kaufland.
4: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
5: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
4: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
5: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
4: Czyli?
5: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
7: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
8: Po reklamie.
9: Prognoza pogody w RMF Classic.
10: W całym kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Pod wieczór miejscami możliwe rozpogodzenia, miejscami również możliwe przelotne opady deszczu. Im bliżej wieczora na północnym wschodzie możliwe również lokalne burze. Temperatura maksymalna od 18 do 21 stopni Celsjusza, chłodniej na wschodzie i w górach tam 16 stopni na termometrach.
11: Lato pełne gwiazd w RMF Classic.
12: Hi, I'm Kylie Minogue.
13: Hi, I'm Katie Melua.
14: Hi, I'm Robbie Williams.
15: Hi, this is Sting.
16: Hi, this is Pat Metheny.
17: You're listening to RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Fantastyczne zwierzęta i muzyka, którą skomponował James Newton Howard, wcześniej Robbie Williams, który namieszał ostatnio w sercach polskiej publiczności. Tak rozpoczynamy dzisiejsze spotkanie w audycji.
1: Kierunek Lato. Wakacyjny magazyn kulturalny w RMF Classic.
0: Dzień dobry, Natalia Grzeszczyk. Ja wiem, że coraz więcej żółtych liści na drzewach wokół nas, ale nie dajmy się tym żółtym liściom. One trochę wystartowały za wcześnie, moim zdaniem. Jeszcze prawie 2 tygodnie wakacji przed nami i obiecuję, że my w RMF Classic podpowiemy wam, jak najpiękniej, najprzyjemniej spędzić te 2 tygodnie do września. Na jakie spektakle, na jakie koncerty, festiwale, filmy, wystawy wybrać się w nadchodzących dniach, bo dzieje się dużo, dzieje się ciekawie. Żal byłoby cokolwiek przeoczyć. Dużo też, oczywiście, najpiękniejszej muzyki filmowej przed nami. Teraz Jerzy Rogiewicz i temat przewodni z 1670.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Latem poranki płyną koncertowo przy wakacyjnym śniadaniu mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku w czasie wakacji jeszcze zaproszę Was do Krikoteki, do laboratorium odpoczywania i sprawdzę, co dzieje się w szkole na niecałe 2 tygodnie przed rozpoczęciem roku szkolnego.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów od 7 w RMF Classic.
2: Łukasz Wojtusik, zapraszam.
3: Reklama.
4: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar. A my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost, utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie śliwki. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa ziarnista Barissimo Gustoso kilogram. Teraz tylko 37,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 54,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
9: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
7: Zdrowit.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem, cena przed obniżką 11,90.

0: teraz jedyne 5,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie 250 gramów, cena przed obniżką 9,99. A teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl+.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.

0: Johann Strauss II i Opowieści Lasku Wiedeńskiego grali filharmonicy wiedeńscy, dyrygował Willi Boskowski.
1: Letnia scena teatralna. Zaprasza Natalia Grzeszczyk.
0: Szekspir pod gwiazdami to plenerowe spektakle w ogrodach Zamku Królewskiego w Warszawie, łączące obcowanie ze sztuką z możliwością spędzenia magicznego wieczoru w przepięknej scenerii. Wyprzedane widownie, wspaniała obsada, bo wymieńmy chociaż Anitę Sokołowską, Annę Derszowską, Grzegorza Małeckiego, Bartosza Bielenie, Annę Smołowik, Dobromira Dymeckiego, Sebastiana Stankiewicza, Wojciecha Solarza. Za dramaturgię odpowiada Maria Wojtyszko, za reżyserię Jakub Krofta. Sen nocy letniej to najbardziej romantyczna spośród komedii Szekspira, podkreślają twórcy. W tej historii zderzają się dwa światy, ludzi i elfów, a z tego zderzenia nie wynika oczywiście nic dobrego. Dochodzi do serii pomyłek, zamian obiektów uczuć i scen zazdrości. Czwórka kochanków gubi się w lesie, król i królowa elfów trwają w wiecznym konflikcie, a w całym tym szaleństwie amatorski zespół rzemieślników próbuje przygotować spektakl z okazji ślubu księcia. Sen nocy letniej jest mieszanką nieskrępowanej fantazji, humoru i refleksji o kapryśnej naturze miłości. Dzisiaj i jutro ostatnie dwa pokazy. Recenzje są naprawdę entuzjastyczne. Kto szukał pomysłu na te dwa wieczory, warto zorganizować sobie czas z Tytanią, Oberonem i całą wesołą gromadką w ramach warszawskiego Szekspira pod gwiazdami, który, przypomnijmy, prezentowany jest w ogrodach Zamku Królewskiego.

0: reklama.
1: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
2: W lodówce tej nowej!
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Ty plus soczysty klasyk równa się pożywna promka w Carrefourze. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z kuponem w apce kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 19 sierpnia. Cena przed obniżką 15,99.
5: Kastorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
5: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
7: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
8: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
7: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Idziemy do Żabki po promocję?
8: Przecież byliśmy wczoraj.
9: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
8: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
10: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup kanapkę Montesnak 29 gramów 50% taniej za złoty 30 przy zakupie dwóch sztuk. Cena przed obniżką 2,60. Żabka, uwolnij swój czas.
0: Po reklamie.

Niccolò Paganini w aranżacji Krzysztofa Herdzina, 24 kaprys. Zagra za chwilę na skrzypcach Mariusz Patyra, towarzyszyć będzie Sinfonia Viva. Najpierw w RMF Classic Pietro Mascagni i Intermezzo z Rycerz z Kości Wieśniaczej. Gra Narodowa Orkiestra Filharmoniczna z Londynu, dyryguje Gianandrea Gavazzini.

0: Kierunek lato w RMF Classic.
1: Niemal 100 dzieł nabistów, artystów, którzy wpłynęli na rozwój sztuki nowoczesnej, zobaczyć można na wystawie czasowej Nabiści, prorocy nowej sztuki w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. Prace pochodzą z polskich i zagranicznych kolekcji, w tym ze słynnego francuskiego Musée d'Orsay. Oglądać można tę wystawę do 15 listopada. Do Muzeum Łazienki Królewskiej jeszcze w kolejnej godzinie naszego spotkania wrócimy, ale w jakiej sprawie, to opowiem później. Na razie Michael Jackson i Billie Jean w RMF Classic.

0: reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
4: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
5: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
6: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
7: Orły oszczędzania stać na więcej.
8: Bo w Auchan upolują super okazje. Jak filet z kurczaka aż 44% taniej. Tylko 13,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. A przy zakupie plecaków, worków i piórników drugi tańszy produkt za pół ceny. I wiele innych promocji. Oferta do 19 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
11: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie Ty i Twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na Ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
12: Po reklamie.
13: Prognoza pogody w RMF Classic.
14: Temperatura maksymalna dzisiaj od 18 do 21 stopni Celsjusza, chłodniej miejscami na wschodzie oraz lokalnie w rejonach podgórskich. Tam 16 stopni na termometrach. Zachmurzenie duże w całym kraju z większymi przejaśnieniami pod wieczór miejscami. Możliwe rozpogodzenia, przelotne opady deszczu w całej Polsce. Im bliżej wieczora, tym większy ten deszcz na północnym wschodzie.
15: Classic. Muzyczny towarzysz podróży.
16: Tu Natalia Kukulska w moim ulubionym RMF Classic.
17: Igor Herbut.
16: Witajcie, jestem Natalia Przybysz.
18: Cześć, z tej strony Cortez, RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa. Jak potrafię, zapraszam.

0: Kierunek lato w RMF Classic. Biletomat.
1: Urokliwy i kameralny Brushwood Festival rośnie i ewoluuje jak otaczające go magiczne lasy Trójmiasta. Zapowiadają organizatorzy festiwalu. Siódma edycja, która rozpocznie się 11 września, skręca w stronę muzyki filmowej, z którą coraz silniej związany jest dyrektor artystyczny festiwalu Łukasz Luc-Rostkowski. Brushwood Festival zmienia się w Brushwood Soundtracks, międzynarodowy festiwal ścieżek dźwiękowych z najlepszych filmów, gier i seriali. Po intensywnym wieczorze w Sopockiej Operze Leśnej, który odbędzie się 12 września, festiwal przeniesie się do Gdańska 13 września na najwyższym, 34. piętrze wieżowca Olivia Star. Odbędzie się kameralny i wyciszający wieczór z włoską muzyką filmową, ale o szczegółach mówi Łukasz Luc-Rostkowski, z którym rozmawiała Jadwiga Polus.
2: I w programie mamy muzykę z La Viva e Bella, z Ojca Chrzestnego i wielu innych włoskich filmów, zagraną przez taki wyspecjalizowany w tym włoski kwartet Alterejo String Quartet, więc ściągamy specjalnie włoskich muzyków, którzy specjalizują się w tych specyficznych wykonaniach, a oprócz tego także tutaj bardzo, bardzo utalentowany włoski pianista i kompozytor Federico Albanese, z którym mieliśmy zaszczyt też pracować przy Expo w Osace w zeszłym roku. Także mamy taki wieczór bardzo kameralny i spokojny, smyczki, pianino z widokiem na zachód słońca nad Zatoką Gdańską i przede wszystkim właśnie z widokiem na ten przepiękny las, w którym to dzień wcześniej właśnie jesteśmy w Operze Leśnej z muzyką do Stranger Things, do Wiedźmina 1670, do Chłopów, do Family Adams i przede wszystkim też do filmów Davida Lyncha.
1: I mamy niespodziankę, kilka zaproszeń na ten kameralny koncert z muzyką włoską, który odbędzie się w Gdańsku 13 września. Jeżeli chcielibyście się tam znaleźć, to adres w sprawie biletów teraz do dyspozycji brzmi redakcja@rmfclassic.pl. redakcja@rmfclassic.pl.
0: Biletomat.
1: Arturo Marquez i Conga del Fuego Nuevo za chwilę w RMF Classic, bo najpierw piąty taniec węgierski Johannesa Brahmsa. Grają filharmonicy wiedeńscy. Prowadzi ich Fritz Reiner.

0: Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
2: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
1: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
2: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
1: Czyli?
2: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
0: Po reklamie.

Tomasz Newman i muzyka ze ścieżki dźwiękowej filmu Ratując Pana Banksa za kilka minut, bo najpierw w RMF Classic hymn Stop Gun.

0: Filmowa mapa Polski w RMF Classic. Szukamy miejsc, które zapisały się w historii kina.
1: Cztery przystanki już za nami. Byliśmy w Toruniu, Łodzi, Lublinie i Pasymiu na Mazurach. Gdzie pojedziemy tym razem? To zależy tylko od Was. Czy w Waszej okolicy kręcono znany film albo serial? Może lokalna społeczność do dziś wspomina obecność ekipy filmowej, aktorów i wyjątkową atmosferę planu filmowego. Zgłoście swoją miejscowość i przekonajcie nas, dlaczego to właśnie tam powinniśmy pojechać z plenerowym studiem RMF Classic. Czekamy na Wasze zgłoszenia na rmfclassic.pl. Spośród nadesłanych propozycji wybierzemy najciekawsze miejsca i tam pojedziemy w te wakacje. Pomóżcie nam, bardzo prosimy, stworzyć filmową mapę Polski. A i co bardzo ważne, autorów najciekawszych zgłoszeń oczywiście nagrodzimy wakacyjnymi gadżetami.
0: Filmowa mapa Polski w RMF Classic. Zgłoś swoją propozycję na rmfclassic.pl.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Latem poranki płyną koncertowo przy wakacyjnym śniadaniu mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku w czasie wakacji jeszcze zaproszę Was do Krikoteki, do laboratorium odpoczywania i sprawdzę, co dzieje się w szkole na niecałe 2 tygodnie przed rozpoczęciem roku szkolnego.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów od 7 w RMF Classic.
2: Łukasz Wojtusik, zapraszam.
3: Reklama.
4: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
5: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Uda z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 13,89. I poducia z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 12,49. Teraz 6,49 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Sentymenty. O serialach z epoki przedstreamingowej opowiada Katarzyna Czajka-Kominiarczuk.
1: Nie było w Polsce autora powieści przygodowych, które działałby na wyobraźnię młodych, a także nieco starszych czytelników bardziej niż Zbigniew Nienacki, czyli autor opowieści o panu samochodziku, detektywie, amatorze, historyku sztuki, który z pomocą dzielnych harcerzy rozwiązuje kolejne zagadki, czy to kryminalne, czy związane z historią sztuki. Nie dziwi więc, że w latach 70., a dokładnie w 1972 roku, powstał serial przygodowy Pan Samochodzik i Templariusze na podstawie jednego z tomów w słynnym powieściowym cyklu. Opowieść o poszukiwaniu tajemniczego skarbu Templariuszy to idealny punkt wyjścia do prawdziwej letniej przygody. Zwłaszcza, że skarb wydaje się nieuchwytny. Trzeba za nim podążać od Pojezierza Suwalskiego przez Malbork i z powrotem na Suwalszczyznę. Co jednak ciekawe, zdjęcia do serialu realizowano zupełnie gdzie indziej, niż wskazuje fabuła książki. Prawdziwe plenery wykorzystane w produkcji ulokowano w Radzyniu Chełmińskim oraz w Okoninie koło Grudziądza. W główną rolę pana samochodzika wcielił się uwielbiany przez widzów Stanisław Mikulski. Jednak największą atrakcją serialu był oczywiście słynny samochód pana samochodzika, czyli amfibia głównego bohatera. Grały ją dwa pojazdy VW Schwimmwagen, z których jeden zatonął w czasie realizowania zdjęć i w ostatnich sekwencjach ostatnich odcinków trzeba go było zastąpić motorówką. Podobno jednak największym wyzwaniem w czasie produkcji była niesamowita popularność Stanisława Mikulskiego, który po roli w stawce Większe niż życie był niezwykle rozpoznawalny, a jego pojawienie się budziło duże poruszenie nawet w kościołach, gdzie realizowano część zdjęć. Pan Samochodzik i Templariusze dzisiaj może być trochę za wolnym serialem dla młodego widza, ale wciąż jest doskonałą podpowiedzią, gdzie wybrać się na lato, gdzie wybrać się na wycieczkę i kto wie, może odnaleźć własny skarb.

0: reklama.
1: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce znajdziesz wymarzony zestaw przyborów szkolnych w super promocji. Od poniedziałku do środy wybrane artykuły szkolne 3 plus 3 gratis z kartą Moja Biedronka. Kup 6 artykułów szkolnych objętych promocją, a 3 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 30 produktów, maksymalnie 15 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
2: Słuchaj, Marian, no? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
5: Idziemy do Żabki po promocję?
6: Przecież byliśmy wczoraj.
5: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
6: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
7: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup kanapkę Montesnak 29 gramów 50% taniej za złoty 30 przy zakupie 2 sztuk. Cena przed obniżką 2,60. Żabka, uwolnij swój czas.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie. Buty sportowe dziecięce ze świecącą podeszwą. 40% taniej. Tylko 35,99. Najniższa cena z 30 dni. 59,99.
11: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
12: Prognoza pogody w RMF Classic.
13: Temperatura maksymalna dzisiaj od 18 do 21 stopni Celsjusza, chłodniej miejscami na wschodzie oraz lokalnie w rejonach podgórskich, tam 16 stopni na termometrach. Zachmurzenie w całym kraju dzisiaj duże, z przejaśnieniami pod wieczór możliwe rozpogodzenia, miejscami również możliwe przelotne opady deszczu. Po południu na północnym wschodzie lokalne burze.
0: Filmowe lato. Tylko w RMF Classic.
14: Kochani słuchacze radia RMF Classic, mówi do Was Anna Dymna,
15: Maciej Szturp, Andrzej Seweryn.
16: Serdecznie pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy RMF Classic, do których sam należę, Janusz Gajus.
12: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Poranek Lato. Wakacyjny magazyn kulturalny w RMF Classic.
1: Pojawiły się dzisiaj pierwsze informacje dotyczące wędrującego festiwalu, nowego wydarzenia organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury, które będzie się odbywało między 2 a 4 dniem października w Bielsku Białej. Najważniejszym wydarzeniem pierwszej edycji festiwalu będzie wystawa Echolalia, autorska wystawa Björk. To właśnie w Bielsku Białej po premierze projektu w Reykjaviku ma odbyć się jego druga międzynarodowa odsłona. Wystawa jest częścią rozwijającego się projektu Björk, który będzie następnie prezentowany między innymi w Londynie, Nowym Jorku, Sydney. Dla polskiej publiczności to będzie zatem pierwsza okazja do zobaczenia projektu artystki na tym etapie jego międzynarodowej podróży. Wstęp na festiwal, jak i na wystawę jest bezpłatny. Obowiązywać będą darmowe wejściówki. Będzie można je pobrać od 28 sierpnia od godziny 12. Szczegóły na stronie Narodowego Centrum Kultury i wędrującego festiwalu. A w RMF Classic Piraci z Karaibów.

0: Claude Debussy, Sing Jing Cho i Światło Księżyca, wcześniej Office Chamber Orchestra i fragment muzyki na wodzie Jerzego Fryderyka Händla. Lotnisko, wyobraźmy sobie. Jedni biegną do bramki, inni spokojnie ciągną za sobą walizki. Dziś to tak oczywisty widok, że mało kto zastanawia się, dlaczego przez większą część XX wieku niemal wszystkie walizki trzeba było nosić.
1: Co nam dała Ameryka?
2: Walizkę na kółkach.
1: Historię 250 lat amerykańskich pomysłów, z których skorzystał świat, opowiada Lidia Krawczuk.
2: Jest 1970 rok. Bernard Saddle prowadzi amerykańską firmę produkującą bagaże. Wracając z rodzinnych wakacji, obserwuje na lotnisku pracownika, który bez wysiłku przewozi ciężkie skrzynie na platformowym wózku z kółkami. Wpada na prosty pomysł, skoro kółka sprawdzają się pod wózkiem, mogą sprawdzić się także pod walizką. Montuje do walizki cztery niewielkie kółka i pasek do ciągnięcia. W 1972 roku otrzymuje amerykański patent. Nowy produkt nie zachwyca jednak sprzedawców. Wielu nie wierzy, że podróżni będą chcieli kupować walizki na kółkach. Dopiero gdy dom towarowy Macy's eksponuje je w miejscu, gdzie klienci mogą zobaczyć, jak łatwo się je prowadzi, zainteresowanie zaczyna rosnąć. Mimo to prawdziwa rewolucja przychodzi dopiero kilkanaście lat później. Pilot linii Northwest Airlines Robert Plaff ma dość noszenia ciężkiego bagażu między terminalami. Konstruuje więc własną walizkę z dwoma kółkami i wysuwaną teleskopową rączką. Początkowo korzystają z niej głównie piloci i stewardesy. Szybko jednak uwagę zwracają pasażerowie, którzy zaczynają pytać, gdzie można kupić taki bagaż. Wkrótce podobne walizki trafiają do sklepów na całym świecie. Dziś praktycznie każda walizka podróżna wykorzystuje rozwiązanie opracowane przez Bernarda Saddle'a i udoskonalone przez Roberta Plaffa.

0: reklama.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
0: Po reklamie.

Wiersz Wisławy Szymborskiej wyśpiewa za chwilę na naszej antenie Sanach, ale najpierw Stery w RMF Classic przejmuje Hans Zimmer. Posłuchamy jego muzyki z trzeciego sezonu serialu Euforia.

0: lato. Wakacyjny magazyn kulturalny w RMF Classic.
1: Jan Sebastian Bach i Allegro z trzeciego koncertu brandenburskiego to muzyczne plany na za kilka minut, ale najpierw Fryderyk Chopin i Mazurek op. 7 numer 1 przy fortepianie zasiądzie Nikita Magalow. To jest świetny moment, żeby przypomnieć o trwającym 67. sezonie koncertów chopinowskich w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Recitali najznakomitszych polskich i zagranicznych pianistów słuchać można w każdą niedzielę do końca września o godzinie 12 i 16. W najbliższą niedzielę o 12 zaprezentuje się przy pomniku Fryderyka Chopina Julia Łozowska, o 16 Mateusz Dubiel. Szczegóły na stronie Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie.

0: Reklama.
1: Mega,
2: Marian, co ty robisz?
1: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
5: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
6: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
5: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
6: Czyli?
5: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
0: Po reklamie.
8: Życzymy udanych wakacji pod Tatrami. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: RMF Classic zaprasza do wakacyjnych Katowic.
1: Katowicki Park Kościuszki ponownie ożywa i rozbrzmiewa muzyką w ramach popularnego cyklu Promenada po muzyce. Co niedzielę w te wakacje o godzinie 11 pod pomnikiem Kościuszki czeka na słuchaczy porcja znakomitych brzmień, zapewniają organizatorzy. W tym roku program jest wyjątkowo bogaty, bo obok klasycznych arcydzieł usłyszeć można motywy etniczne, a wszystko to w duchu twórczości Wojciecha Kilara, który jest patronem tegorocznej edycji Promenady po muzyce. Najbliższe spotkanie odbędzie się w niedzielę 23 sierpnia. Ceniony za odwagę i interpretacyjną świeżość kolektyw #ensemble stworzy na scenie fascynujące ekosystemy dźwięku. Czytamy w opisie tego wydarzenia: przestrzeń, w której tradycja płynnie splata się z polską muzyką najnowszą. Szczegóły znajdziecie po wpisaniu w wyszukiwarkę hasła Promenada po muzyce.
2: RMF Classic w Katowicach 94,1 FM.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Latem poranki płyną koncertowo przy wakacyjnym śniadaniu mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku w czasie wakacji jeszcze zaproszę Was do Krikoteki, do laboratorium odpoczywania i sprawdzę, co dzieje się w szkole na niecałe 2 tygodnie przed rozpoczęciem roku szkolnego.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów od 7 w RMF Classic.
2: Łukasz Wojtusik, zapraszam.
3: Reklama.
4: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz biurko Stratos z regulacją wysokości tylko 279 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 359 zł. Allegro.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
7: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski.

0: Kierunek Lato. Wakacyjny magazyn kulturalny w RMF Classic.
1: Zanim Andy Warhol stał się najbardziej rozpoznawalnym artystą świata, przez lata był po prostu nieśmiałym chłopakiem, rysownikiem, ilustratorem, projektantem i człowiekiem pracującym dla magazynów, wydawnictw, agencji reklamowych oraz świata mody. Wystawa Andy Warhol od linii do legendy w krakowskim Pałacu Sztuki pokazuje drogę, jaką przebył ten artysta, prezentując ponad 60 oryginalnych rysunków, sitodruków, polaroidów, filmów i plakatów. Również pierwsze numery legendarnego magazynu Interview. Stroje z tkanin zaprojektowanych przez Warhola w latach 50. oraz pełny zestaw książek i okładek płyt winylowych zaprojektowanych przez tego artystę. Wystawa Andy Warhol od linii do legendy w Pałacu Sztuki w Krakowie dostępna jest dla zwiedzających do 27 września. Szczegóły znajdziecie na rmfclassic.pl. W zakładce polecamy, na antenie natomiast Hotel Kalifornia.

0: Daniel Hope, Concert House, Cameo Orchestra i fragment Lata z czterech pór roku Vivaldiego w aranżacji Maxa Richtera. Wcześniej na naszej antenie Gabriel Fauré i Pavana w wykonaniu angielskiej orkiestry kameralnej, którą poprowadził Paul Tortelier.
1: Kierunek Lato w RMF Classic.
0: Festiwal ten powstał w 1996 roku. Wtedy nazywał się Letnim Festiwalem Jazzowym w Piwnicy pod Baranami, kiedy to słynny kabaret Piwnica pod Baranami obchodził swoje 40. urodziny. W piwnicy obok kabaretu bowiem rozkwitała również od początku muzyka jazzowa. To z Piwnicą pod Baranami związane są największe legendy polskiego jazzu. Festiwal przechodził różne etapy, aż w końcu stał się Summer Jazz Festiwalem w Krakowie. Trwa właśnie jego 31. edycja. 21 sierpnia na przykład zagra doskonale znany wam z anteny RMF Classic Robi Lakatosz. Towarzyszyć będzie mu Szymon Klima Quartet. Szczegóły dotyczące festiwalu znajdziecie na stronie summerjazz.pl. A na naszej antenie muzyka ze ścieżki dźwiękowej filmu Free Guy.

0: Reklama. Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Orły oszczędzania stać na więcej.
2: Bo w Auchan upolują super okazje. Jak filet z kurczaka aż 44% taniej. Tylko 13,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. A przy zakupie plecaków, worków i piórników drugi tańszy produkt za pół ceny. I wiele innych promocji. Oferta do 19 sierpnia. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
3: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
4: Sanostol.
3: Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten legendarny pomarańczowy smak. Rodzicu, a czy ty pamiętasz Multi
4: Sanostol?
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostol, produkt złożony z syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
7: Odpocznij. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław Semczuk.
1: Tanio, wygodnie i przyjemnie, tak? 18 sierpnia 1956 roku Życie Warszawy pisze o wycieczkach i w czasach na statkach żeglugi warszawskiej. Największym powodzeniem cieszą się niedzielne rejsy do Młocin. Na tej trasie kursuje aż 12 jednostek, przewożąc codziennie 8 tysięcy pasażerów. Zainteresowaniem cieszą się też w czasy FWP na Wiśle, połączone ze zwiedzaniem Płocka, Włocławka, Torunia i Gdańska. Koszt takiej rozrywki to 103 zł z atrakcjami. Zbieg okoliczności, bo dokładnie 10 lat później, 18 sierpnia 1966 roku, o rejsach żeglugi wiślanej można przeczytać w Ekspresie Wieczornym. Mimo że podróż z Warszawy do Gdańska kosztuje 296 zł, to brakuje biletów i trzeba podwoić liczbę rejsów. Są za to miejsca na wczasy krajoznawcze na Wiśle. Tygodniowe skierowanie z FWP, za które w 1956 roku trzeba było zapłacić 103 zł, teraz to wydatek 300 zł. Fakt już nie tylko ze zwiedzaniem, ale i z wyżywieniem i atrakcjami organizowanymi przez pracownika kulturalno-oświatowego. Jak pamiętamy, na takie wczasy, właściwie na rejs, wybrał się Marek Piwowski, co do dzisiaj przeżywamy na ekranie. Ledwie prasa, w tym Życie Warszawy, informowało o sukcesie fabryki samochodów osobowych na Żeraniu, która właśnie uruchomiła produkcję Syreny 104, a już 18 sierpnia 66 roku Życie publikuje list szefa Zjednoczenia Polmo, towarzysza Wrzaszczyka, który kaja się przed opinią publiczną za jakość nowego wozu. Lista wad nowej Syreny jest tak samo długa jak lista nowości. Lakier odchodzi płatami, elementy karoserii są źle spasowane, hamulce źle wyregulowane, silnik pracuje nierówno z powodu złych świec zapłonowych, a w jednym aucie zamontowano zły przegub. Tu dodajmy, że nie w jednym. Przeguby miały wadę konstrukcyjną, z której cieszyli się prywaciarze, usuwając usterki w wozach odbieranych wprost z fabryki. W każdym razie w fabryce po raz pierwszy poleciały głowy. 18 sierpnia 1976 roku Życie Warszawy zamieszcza relacje z planu filmowego, tym razem telewizyjnej ekranizacji lalki Bolesława Prusa. W Czerwińsku nad Wisłą zbudowano scenografię Powiśla. W ogródku kawiarni Telimena na krakowskim przedmieściu Wokulski spotyka się z Szumanem. Scenę kwesty filmowano w kościele karmelitów, a sceny przy torach kolejowych aż pod Wrocławiem. Filmowcy narzekają, że w 76 roku trudno jest już znaleźć lokalizacje mogące udawać XIX-wieczną Warszawę.
0: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław Semczuk.

0: Academy of St. Martin de Fields, Sir Neville Mariner i fragment Serenady na smyczki, opus 22 Antonina Dvořáka. Wcześniej pieśń włoska o Sole Mio zaśpiewali José Carreras, Placido Domingo i Luciano Pavarotti. Towarzyszyła im orkiestra opery rzymskiej, a poprowadził wszystkich Zubin Mehta. Za chwilę Angelo Badalamenti, muzyka z miasteczka Twin Peaks. I właśnie tu pojawia się pytanie, gdzie jest polskie Twin Peaks? Może wiecie i może to właśnie będzie piąty przystanek filmowej mapy Polski w RMF Classic. Byliśmy już w Toruniu, Łodzi, Lublinie i Pasymio na Mazurach. Gdzie pojedziemy tym razem? Przed końcem wakacji? To zależy tylko od Was. Czy w Waszej okolicy kręcono znany film albo serial? Może lokalna społeczność do dziś wspomina obecność ekipy filmowej, aktorów i wspaniałą atmosferę planu? Zgłoście swoją miejscowość, przekonajcie nas, dlaczego to właśnie tam powinniśmy do Was przyjechać. Z plenerowym studiem RMF Classic czekamy na zgłoszenia na rmfclassic.pl. Autorów najciekawszych zgłoszeń nagrodzimy wakacyjnymi gadżetami.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic. Zgłoś swoją propozycję na rmfclassic.pl.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Latem poranki płyną koncertowo przy wakacyjnym śniadaniu mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku w czasie wakacji jeszcze zaproszę Was do Krikoteki, do laboratorium odpoczywania i sprawdzę, co dzieje się w szkole na niecałe 2 tygodnie przed rozpoczęciem roku szkolnego.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów od 7 w RMF Classic.
2: Łukasz Wojtusik, zapraszam.
0: Ogłoszenie RMF Classic.

Tak mogło brzmieć oczekiwanie Jane Eyre na pana Rochestera, przynajmniej tak uważa Dario Marianelli. Wcześniej w RMF Classic Georges Bizet, Rodion Szczedrin, Bavarian Radio Symphony Orchestra i fragment suity Carmen. Za chwilę natomiast Domenico Modugno i Nel Blu di Pinto di Blu. Później John Williams, Harry Potter i kamień filozoficzny. I tak kończymy dzisiejsze spotkanie w popołudniowym, wakacyjnym magazynie RMF Classic, w którym podpowiadamy, na jakie wydarzenia kulturalne w te wakacje warto, a nawet trzeba, zwrócić swoją uwagę. Kolejne spotkanie w naszej audycji jutro od godziny 15. Zapraszam, a za dzisiaj dziękuję. Do usłyszenia. Natalia Grzeszczyk.

0: reklama.
1: Ubezpieczenie samochodu w banku? Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
2: W Leroy wałkujemy temat farb. To dobry czas na szybki letni remont. Bo teraz 150 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 500 na farby ścienne wydajesz. Duży wybór. Miksuj dowolnie farby białe, kolorowe, gotowe i z mieszalnika. No to pędzel w dłoń i po farby do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
0: Po reklamie.
6: Dla tych, co w górach i na Mazurach. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Smaczki historyczne Macieja Korkucia.
1: Dzisiaj będzie smak zemsty na matematyce. Sławomir Mrożek, znany wszystkim, opowie nam o swoich pierwszych chwilach dorosłości po zdaniu matury. Orłem w szkole w Liceum Nowodworskiego w Krakowie delikatnie mówiąc nie był. Nie bardzo też wiedział, co ma ze sobą zrobić. Posłuchajmy. Maturę zdałem 19 maja 1949 roku. Ledwo przelazłem na drugą stronę dojrzałości. Ogólna ocena mojego egzaminu brzmiała dostatecznie. Przypisuję to coraz większemu zaniedbaniu w nauce, a jednocześnie moim coraz bardziej histerycznym na to reakcjom. Dręczyło mnie pytanie, co zrobię, jeśli nie zdam matury. Jednak na to, żeby po prostu się uczyć i zdać, nie miałem siły. A z drugiej strony bardzo liczyłem na świadectwo dojrzałości. To oznaczało wolność przecież. To też sukces powitałem niedowierzaniem, a potem nieprzytomną radością. Jak dalece zaszła moja radość, świadczy pewien fakt, wprawdzie dziecinny, ale spontaniczny. Po ogłoszeniu wyników poszliśmy z Leszkiem Herdegenem, z którym się wtedy przyjaźniłem, do jego domu. Usiedliśmy w jego gabinecie i staruszka niania przyniosła kotlety schabowe. W jednej chwili olśnił mnie pomysł, żeby się zemścić za długie lata udręki szkolnej. Jak się zemścili? No cóż, jeszcze z dorosłością nie było im chyba całkiem po drodze. Mrożek opisuje. Gdy tylko niania odeszła, zostawiając nakrycia na stole, natychmiast pochwyciliśmy nasze zeszyty od matematyki, już bezwartościowe naszym zdaniem, i odbiliśmy na kartkach tłuste plamy z kotletów. To miała być nasza zemsta. To chyba była, skoro Mrożek pamiętał to aż tak wyraziście kilkadziesiąt lat później. Dodawał, chciałoby się rzec, że wolność nie jedno ma imię, ale dorosłość się o nich upomniała. Przez miesiąc chodziliśmy wprawdzie w kółko oszołomieni wolnością, ale, jak pisze, zacząłem pojmować, że poza uwolnieniem raz na zawsze z lekcji szkolnych, w moim życiu mało co się zmieniło. Moje kłopoty pozostały te same, co przedtem.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Latem poranki płyną koncertowo przy wakacyjnym śniadaniu mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku w czasie wakacji jeszcze zaproszę Was do Krikoteki, do laboratorium odpoczywania i sprawdzę, co dzieje się w szkole na niecałe 2 tygodnie przed rozpoczęciem roku szkolnego.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów od 7 w RMF Classic.
2: Łukasz Wojtusik, zapraszam.
3: Reklama.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
7: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
6: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
8: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz. Tylko 5,49 za 1 kg. Aż 57% taniej. A mleko UHT 2% łaciate 1 litr. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażni.
9: 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Wzdęcia.

0: Prognoza astronomiczna w RMF Classic. O tym, co dzisiaj w nocy zobaczysz na wakacyjnym niebie, opowiada Janusz Nicewicz z Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach.
1: Witam we wtorek 18 sierpnia. Dziś słońce wzeszło o 5:34, a schowało się pod horyzontem o 19:53. Dzień trwał więc 14 godzin i 19 minut i był krótszy od najdłuższego dnia w roku o 2 godziny i 4 minuty. Wieczorne niebo zdobią jeszcze Wenus oraz Księżyc na 2 dni przed pierwszą kwadrą. Natomiast druga część nocy zdominowana jest przez planety. Saturna w rybach, Marsa w bliźniętach, Jowisza i Merkurego w raku. Niestety kończy się powoli czas porannej widoczności Merkurego na naszym niebie. Powróci on na krótko we wrześniu na wieczorne niebo. Jednak warunki do jego obserwacji będą bardzo trudne. Oprócz księżyca i planet, i gwiazd, na niebie znajdziemy też mgławice. Dawniej tym słowem określano wszystkie obiekty, które w teleskopie wyglądały jak delikatne chmurki. Dziś wiemy, że natura tych chmurek jest różna. Niektóre okazały się gromadami gwiazdowymi, inne galaktykami, a jeszcze inne okazały się być prawdziwymi mgławicami, czyli obłokami gazu i pyłu. Do najciekawszych na letnim niebie należą mgławica pierścień M57, słynna mgławica planetarna w lutni Lirze, wyglądem przypominająca obwarzanek. Mgławica Huntle M27, pierwsza odkryta mgławica planetarna, zlokalizowana w gwiazdozbiorze Liska, wyróżnia się dużą jasnością powierzchniową i ciekawym kształtem klepsydry. Mgławica Ameryka Północna, wspaniała mgławica emisyjna w łabędziu, która w lornetkach, najlepiej z filtrem mgławicowym, ukazuje charakterystyczny kontur kontynentu oraz tak zwane kompleksy w strzelcu. W tym rejonie nieba znajdują się zachwycające obszary formowania gwiazd, w tym mgławica Laguna M8 i mgławica Omega M17. A już niedługo na niebie pojawi się najbardziej znana, wielka mgławica w Orionie. Jest to najjaśniejsza mgławica na niebie, widoczna bez trudu nieuzbrojonym okiem.

0: Klasik zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Skłodowska Kiri, rebeliantka Angeliki Kuźniak, wydanej przez wydawnictwo literackie. Czyta Dorota Landowska.
1: Maria własnoręcznie wypisała powiadomienia i wysłała do wybranych osób. Kiedy pracownicy zakładu pogrzebowego przenoszą ciało Piotra z łóżka do trumny, to ona przytrzymuje mu głowę. Mój Piotrze, prawda, że nie chciałbyś, by robił to kto inny? Do trumny wkłada kwiaty, jego ulubione barwinki i swoje zdjęcie. To, które wysłała mu w liście z Warszawy, gdy nie byli jeszcze małżeństwem. Piotr nazywał te fotografie portrecikiem małej, grzecznej studentki. Bo tak trochę na tym zdjęciu Maria wygląda. Stoi na balkonie na drugim piętrze kamienicy przy Rue d'Allemagne w Paryżu, w której mieszkają siostra Bronia i jej mąż, lekarz, ftyzjatra, Kazimierz Dłuski. Ma na sobie bufiastą bluzkę w pionowe paski z czarnym kołnierzykiem i ciemną spódnicę. Był 1892 rok. Maria niedawno zaczęła studia na Sorbonie. Z dziennika żałobnego. To ta fotografia powinna towarzyszyć ci w grobie, ponieważ jest to wizerunek tej, którą wybrałeś. Tej, która miała szczęście podobać ci się na tyle, że nie zawahałeś się zaproponować jej, by dzieliła z tobą życie. Mimo, że widziałeś ją zaledwie kilka razy. Wielokrotnie mi powtarzałeś, że to właśnie wtedy, ten jedyny raz w życiu, działałeś bez najmniejszego wahania, ponieważ byłeś całkowicie przekonany, że postępujesz właściwie. Mój Piotrze, wierzę, że się nie pomyliłeś. Byliśmy stworzeni, by razem spędzić życie. Nasz związek był nam pisany. Tyle tylko, że powinien trwać znacznie dłużej. Maria całuje Piotra po raz ostatni. Nie pozwala okryć trumny okropną czarną szmatą. Kładzie na wieku kwiaty i siada obok. Zostanie tak na wiele godzin. Milczy. A kiedy już coś mówi, i tak zaraz urywa zdanie. Na godzinę przed pogrzebem schodzą się profesorowie Sorbony i kolegium francuskiego. Studenci Piotra z Portugalii wybłagali u władz francuskich przedłużenie pobytu, by mogli wziąć udział w ceremonii. Minister oświaty, Aristide Briand, składa podpis w księdze kondolencyjnej, którą na prośbę przyjaciół Piotra wyłożono na stoliku w ogrodzie.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Skłodowska Kiri, rebeliantka Angeliki Kuźniak, wydanej przez wydawnictwo literackie. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

0: Reklama.
1: Nowe historie, nowe emocje, nowe spojrzenie na operę. Operowe odkrycia. Szósty Festiwal Opery Współczesnej zaprasza na dwie prapremiery w Operze Wrocławskiej. 5 września Gen Om. Michała Siłkowskiego. O dążeniu do doskonałości i potrzebie miłości. 26 września i granie z potworami. Mateusza Ryczka. Świat VR spotyka słowiańskie legendy. Festiwal dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz budżetu gminy Wrocław. Sponsorem strategicznym Opery Wrocławskiej jest KGHM Polska Miedź S.A.
2: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
3: Sanostol.
2: Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten legendarny pomarańczowy smak. Rodzicu, a czy ty pamiętasz Multi
3: Sanostol?
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostol, produkt złożony syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej 1 roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Oliver Healthcare.
4: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
0: Po reklamie.
7: Prognoza na jutro.
8: W środę zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, tylko początkowo na wschodzie i północnym wschodzie Polski zachmurzenie małe i umiarkowane. Miejscami jutro możliwe przelotne opady deszczu, na północy i w centrum kraju możliwe również burze. Temperatura maksymalna w środę od 19 do 23 stopni Celsjusza, cieplej miejscami na południu, nawet 25 stopni.
9: Spokojna przystań dla żeglarzy. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Latem poranki płyną koncertowo przy wakacyjnym śniadaniu mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku w czasie wakacji jeszcze zaproszę Was do Krikoteki, do laboratorium odpoczywania i sprawdzę, co dzieje się w szkole na niecałe 2 tygodnie przed rozpoczęciem roku szkolnego.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów od 7 w RMF Classic.
2: Łukasz Wojtusik, zapraszam.
3: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
6: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
7: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost, utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit.
11: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
10: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
12: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
3: Po reklamie.
0: RMF Classic. Muzyczna nagroda pocieszenia dla tych, którzy wakacje spędzają w domu.